0: Czesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Pani Meliton od dawna znała się z Wokulskim, a że lubiła widowiska publiczne i miała zwyczaj wszystko śledzić, więc prędko zauważyła, że Wokulski zbyt nabożnie przypatruje się pannie Izabeli. Zrobiwszy to odkrycie, wzruszyła ramionami. Cóż ją mógł obchodzić kupiec galanteryjny zakochany w pannie Łęckiej? Gdyby upodobał sobie jakąś bogatą kupcównę albo córkę fabrykanta, pani Meliton miałaby materiał do swatów, ale tak... Dopiero gdy Wokulski powrócił z Bułgarii i przywiózł majątek, o którym opowiada do cuda, pani Meliton sama zaczepiła go o pannę Izabelę, ofiarowując swoje usługi. I stanął milczący układ. Wokulski płacił hojnie, a pani Meliton udzielała mu wszelkich informacji o rodzinie Łęckich i związanych z nimi osobach wyższego świata. Za jej nawet pośrednictwem Wokulski nabył weksle Łęckiego i srebra panny Izabeli. W maju i czerwcu wizyty pani Meliton stały się częstszymi. Stara dama zawiadamiała go mianowicie, w których dniach hrabina wybiera się ze swoją siostrzenicą na spacer do łazienek. Dziwne to bywały epoki dla Wokulskiego. Dowiedziawszy się, że jutro będą panie w łazienkach, już dziś tracił spokojność. Obojętniał dla interesów, był rozdrażniony. Zdawało mu się, że czas stoi w miejscu i że owe jutro nie nadejdzie nigdy. Znalazłszy się w łazienkach, wyskakiwał z powozu i biegł nad sadzawkę, gdzie zazwyczaj spacerowała hrabina, lubiąca karmić łabędzie. Przychodził zawczasu, a wtedy padał gdzieś na ławkę, zlany zimnym potem i siedział bez ruchu, z oczami skierowanymi w stronę pałacu, zapominając o świecie. Nareszcie na końcu alei ukazały się dwie kobiece figury, czarna i szara. Wokulskiemu krew uderzyła do głowy. One... Czy mnie choć zatrzymają? Podniósł się z ławki i szedł naprzeciw nich jak lunatyk, bez tchu. Tak, to jest panna Izabela. Prowadzi ciotkę i o czymś z nią rozmawia. Wokulski przypatruje się jej i myśli, no i cóż jest w niej nadzwyczajnego? Kobieta jak inne. Zdaje mi się, że bez potrzeby szaleje na jej rachunek. Ukłonił się. Panie się odkłoniły. Idzie dalej, nie odwracając głowy, ażeby się nie zdradzić. Nareszcie ogląda się. Obie panie znikły między zielonością. I czuje w tej chwili, że połyskująca woda sadzawki ciągnie go z nieprzepartą siłą. Pewnego dnia, w pierwszej połowie czerwca, pani Meliton dała znać Wokulskiemu, że jutro w południe panna Izabela będzie na spacerze z hrabiną i z prezesową. Drobny ten wypadek mógł mieć pierwszorzędne znaczenie. Wokulski bowiem od pamiętnej Wielkanocy parę razy odwiedzał prezesową i poznał, że staruszka jest mu bardzo życzliwa. Wieczorem poszedł do teatru, lecz opuścił go po pierwszym akcie. Znowu wałęsał się po mieście, a gdzie stąpił, prześladowała go myśl jutrzejszego spaceru i niejasne przeczucie, że jutro zbliży się do panny Izabeli. Minęła noc, ranek. O 12:00 kazał zaprząc powóz. Napisał kartkę do sklepu, że przyjdzie później i poszarpał jedną parę rękawiczek. Nareszcie wszedł służący. Konie gotowe, błysnęło Wokulskiemu. Wyciągnął rękę po kapelusz. Książę, zameldował służący. Wokulskiemu pociemniało w oczach. Proś,

Tu Radio RMF Classic.

rabin twój brat. Jeszcze za dziń świat będą znów piękne dziewczyny za wojskiem szły.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Australijskiego Parku Narodowego Karini na rzeczną wyprawę w Amazonii, a może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Moim gościem będzie Tomek Sobaniak, który realizuje ekstremalne projekty biegowe. W maju i czerwcu i lipcu zrealizował niewiarygodny projekt 50 maratonów w 49 dni w 50 stanach na 250 lat niepodległości USA. Teraz przed nim kolejne, chyba nie mniejsze wyzwanie.
1: Jasna strona świata. Już dziś po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
1: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
8: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Po reklamie.
1: Zamknij oczy. Pora na seans. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Oczywiście mogę popełnić błąd przy omawianiu konstrukcji pantofelka. Z punktu widzenia pantofelka może to być przykre, nawet dramatyczne, upokarzające. Tak może być, ale jednak nie wpływa na życie i na zdrowie człowieka.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Telefon odebrał na wiatraku na Bałtyku. Dzwoniąc do niego, warto sprawdzić, czy przypadkiem nie złamał sobie ręki na Spitsbergenie, co w przypadku kariery mandolinisty może mieć znaczenie. Twórca platformy Nauka to Lubię, fizyk, dziennikarz, popularyzator nauki Tomasz Rożek będzie gościem Niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Dzisiaj od 10 w RMF Classic.
4: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Po reklamie.

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Klasyka na cztery pory roku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Lista powróciła po wakacyjnej przerwie, a oto wyniki waszego pierwszego głosowania. W notowaniu 556 prowadzą
1: miejsce trzecie.
2: Muzyka do gry wideo Clair Obscur.
1: Miejsce drugie.
2: Ennio Morricone i temat do filmu Cinema Paradiso.
1: Miejsce pierwsze.
2: A liderem tego notowania jest Hans Zimmer i jego muzyka do filmu Duna, część druga.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Po czekalni odnajdziecie liczne nowości, a głosować możecie non-stop na rmfclassic.pl. Notowanie główne już dziś od godziny 18. Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
5: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
3: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Ja mam taką hipotezę, że ludzie uwielbiają czarne dziury, między innymi dlatego, że tak naprawdę nikt ich nigdy nie widział i nie do końca wiadomo, jak to tam wszystko działa.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Telefon odebrał na wiatraku na Bałtyku. Dzwoniąc do niego, warto sprawdzić, czy przypadkiem nie złamał sobie ręki na Spitsbergenie, co w przypadku kariery mandolinisty może mieć znaczenie. Twórca platformy Nauka to Lubię, fizyk, dziennikarz, popularyzator nauki Tomasz Rożek będzie gościem Niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Dzisiaj od 10 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Klasyka, która wycisza.

0: Reklama.
1: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
5: Nie ufaj nikomu, nie wierz we wszystko i zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
0: Po reklamie.
6: Twój seans filmowy bez biletu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Już za chwilę w RMF Classic niedomówienia pamiętniki, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Przypomnijmy, w tym sezonie jego goście opowiadać będą o ludziach, którzy ich ukształtowali, którzy wywarli wpływ na ich życie i kariery. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjął Tomasz Rożek, polski dziennikarz naukowy i fizyk, uznawany za jednego z najlepszych popularyzatorów nauki w kraju. Zapraszamy.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Dzień dobry Państwu, to są Niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Rożek.
1: Dzień dobry.
0: Twórca platformy Nauka to Lubię, polski fizyk, dziennikarz, popularyzator nauki. Coś jeszcze powinienem dodać?
1: To chyba i tak za dużo.
0: Jak to za dużo? Wszystko się zgadza z tego, co
1: może być autor książek.
0: Autor książek.
1: Dumny tata dwójki dzieci.
0: No to ten zestaw sobie jeszcze będziemy może w trakcie tej rozmowy rozszerzać. Chciałem zacząć od czegoś takiego, bo może pan wie, albo pan się domyśla, albo może słyszał pan już kiedyś rozmowę jakąś na ten temat. Dlaczego ludzie wybrali sobie fizykę kwantową jako synonim czegoś potwornie trudnego, nie do zapamiętania, nie do zrozumienia, no bo tak się często mówi, że to jest trudne jak fizyka kwantowa, a nie posługują się takimi porównaniami, nie wiem, z chemią organiczną, nanotechnologią na przykład. Skąd im się ta fizyka kwantowa wzięła?
1: Bo ja myślę, że fizyka kwantowa to jest jako dziedzina taki obszar, w którym jest najmniej intuicji. To nie jest kwestia tego, że siadam i się czegoś uczę. Ta trudność wynika z tego, że muszę w głowie przestawić pewne elementy, żeby nie myśleć naszymi kategoriami, naszymi tymi, z którymi na co dzień mamy do czynienia. W nanotechnologii, nie wiem, w biotechnologii, w wielu innych dziedzinach nauki, które są bardzo trudne. Co do zasady, głębiej w coś wchodzimy, tym ten lejek taki gdzieś tam się bardziej zawęża, więc to jest po prostu, to bywa trudne. Fascynujące, ale trudne. Tam wszędzie możemy korzystać z jakichś analogii, przykładów, z czegoś, co sobie jakoś potrafimy zwizualizować. W fizyce kwantowej nie. Poza tym fizyka kwantowa to nie jest taka dziedzina jak nanotechnologia czy jak każda inna. Fizyka kwantowa idzie w poprzek tych wszystkich dziedzin. To jest tak jak matematyka, to jest pewien opis rzeczywistości na jakimś poziomie i korzystają z niego wszystkie dziedziny nauki, które na tym poziomie tego mikro świata po prostu funkcjonują.
0: I widzi pan, i tutaj już jest pierwsza różnica pomiędzy nami, kimś, kto się zajmuje nauką i kimś, kto tej nauki prawie nie rozumie, ale zajmuje się trochę językiem czy żartami językowymi, że mnie się wydaje, że ludzie sobie tak to wymyślili dlatego, że to dobrze brzmi, że można przestraszyć takim hasłem jak fizyka kwantowa.
1: A to jedno nie wyklucza drugiego. Ja mam taką hipotezę, że ludzie uwielbiają czarne dziury, między innymi dlatego, że tak naprawdę nikt ich nigdy nie widział i nie do końca wiadomo, jak to tam wszystko działa. Mamy oczywiście pewne hipotezy, pewne teorie, mamy obserwacje raczej obszarów blisko czarnej dziury, ale z definicji nie czarnej dziury, więc to może być zaskakujące, ale to jest znowu gdzieś tam moja taka hipoteza, że wiele tego typu rzeczy, o których pan mówi, naszych wyobrażeń, to, że jedne tematy się pojawiają chętniej, drugie mniej chętnie, to nie wynika z jakiegoś głębokiego przemyślenia, czy z jakiejś refleksji.
0: Na pewno nie.
1: Tylko z tego, że jest ognisko, nie? Jest grill, albo jest impreza i teraz o jakich tematach fajnie porozmawiać, albo co warto rzucić, żeby nikt mi nie zarzucił tego, że na przykład się nie znam. No to wybieram takie, w których tak naprawdę nikt do końca nie wie, jak jest. No bo wtedy mam przestrzeń na to, żeby wydobyć z głębi swojego intelektu dowolnie abstrakcyjną hipotezę i tak naprawdę niewiele osób jest w stanie ją podważyć. Moim zdaniem to jest ważne.
0: Czarna dziura, bardzo dobry temat na grilla. Naprawdę.
1: Tak.
0: Świetny grillowy temat.
1: Na piosenkę, na wszystko.

0: reklama.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
6: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
7: Nie ufaj nikomu, nie wierz we wszystko i zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20:25 w TVP1.
0: Po reklamie.

0: To są niedomówienia pamiętniki, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Dziś w studio RMF Classic dziennikarz naukowy i fizyk Tomasz Rożek.
1: Jak dzwoniłem do pana, jak umawialiśmy się na to nasze spotkanie, to pan powiedział, że teraz nie mogę zajrzeć w kalendarz, bo jestem na wiatraku na Morzu Bałtyckim. I pomyślałem sobie, że jest pan chyba jedyną osobą, dotychczas może mi się jeszcze zdarzy coś takiego, z którą rozmawiałem, kiedy ona, ta osoba, do której dzwonię, jest na wiatraku na Morzu Bałtyckim. Często się panu zdarza, że ktoś do pana dzwoni i zastaje pana w jakimś takim bardzo zaskakującym miejscu? Ja wiem, może to dla pana nie jest zaskakujące.
2: Bywa.
1: Czyli nie, na przykład jakie to są?
2: To jest zaskakujące miejsce. W zeszłym roku przez 7 tygodni żeglowałem na Arktyce. I przez 7 tygodni zdarza się dużo telefonów. 7 tygodni to jest długi czas. I jak mówiłem, że teraz nie mogę, bo na przykład jestem tu albo tam, to miałem wrażenie, że część osób uważa, że kłamie, bo nie chce z nimi rozmawiać. Ale tak nie robię. Nie, no bywa, że jestem w miejscach zaskakujących. Zresztą tego także wymaga z jednej strony mój zawód, z drugiej strony to tak brzmi, tego wymaga mój zawód, to trochę jakby mnie ktoś do tego zmuszał. Nie, znaczy ja chcę być w miejscach, które są zaskakujące, bo chcę je opowiedzieć, chcę je pokazać.
1: Ta fascynacja nauką to jest u pana zjawisko od zawsze, od kiedy pan pamięta. Teraz w tym sezonie niedomówień tak się umówiliśmy z naszymi słuchaczami, że będziemy taką formę pamiętników też przygotowywać tutaj. To znaczy będziemy naszych gości pytali o ludzi, którzy spowodowali, że są tu, gdzie są, zajmują się tym, czym się zajmują. Czy u pana też na początku ktoś był taki, kto podsunął jakieś pismo, coś pokazał, coś powiedział?
2: Ja myślę, że fascynacja tym, co nas otacza, to jest cecha każdego z nas. To nie jest tak, że my się rodzimy białą kartką i później ktoś nam musi rzeczy podsuwać. Ja myślę, że to jest raczej tak, że ta kartka jest zapisana po urodzeniu być może najdrobniejszym druczkiem, jaki może być. I mnie się wydaje, że z czasem tych liter na tej kartce jest coraz mniej, a nie coraz więcej. I gdy patrzy się na dziecko, nawet takie, które nie chodzi, nie mówi, i obserwuje się dokładnie, jakim ono jest bacznym obserwatorem otoczenia, potrafi wyciągać z pewnych rzeczy wnioski. Nawet jak ono jest malutkie. Jak zaczyna sobie raczkować, przemieszczać się, co robi pierwsze? Podchodzi do rzeczy, dotyka je, wkłada je do buzi. To jest ciekawe. Dlaczego jedne smakują, inne nie? Zrzuca rzeczy. Czy to nie jest fascynujące, że dwie rzeczy, jedna się tłucze, a druga się odbije? Ja rozumiem, że z punktu widzenia rodziców, jak to jest waza z dynastii Ming, to nie jest pożądane działanie, ale dla dziecka to jest wszystko, każdy z tych elementów, to jest źródło informacji. Jak tak na to spojrzymy, to nie chodzi o to, żeby dziecko, ja czasami dostaję takie, co zrobić, żeby dziecko zainteresować nauką.

mnie spinało. Tak bezdusznie powiem, ewolucja uznała, że ten mózg jest potrzebny tylko do któregoś momentu. Później zaczyna się jego przebudowa. Nie znaczy to jednak, że po przebudowie my już niczym się nie potrafimy zafascynować, niczego się już nie nauczymy. Nie, ale to, czego nauczyliśmy się, co poznaliśmy w ciągu tych pierwszych 6 lat, jest dużo ważniejsze i dużo bardziej wpływa na nasze życie niż tego, czego doświadczymy przez kolejnych 6 lat i przez jeszcze kolejnych. Te informacje musimy mieć cały czas z tyłu głowy, bo jeżeli dziecko nauczy się czegoś niekorzystnego w ciągu tych pierwszych lat swojego życia, no to zostanie to z nim na zawsze. Aha. Nastolatek wczesny, który nauczy się palić papierosy, który uzależni się od mediów społecznościowych, który wejdzie w narkotyki, w alkohol, hazard, najpewniej będzie człowiekiem, który się tego nigdy nie pozbędzie. Także ta wiedza o budowie ludzkiego mózgu, ona jest równocześnie dobrą i złą wiadomością, albo inaczej powiem, ona jest dobrą wiadomością, jak każda wiedza, ale możemy z tego skorzystać w dobry sposób i w zły.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
0: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
7: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15:00.
8: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Po reklamie.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień Pamiętników, czyli rozmów Artura Andrusa. Dziś rozmowa z Tomaszem Rożkiem, dziennikarzem naukowym i popularyzatorem nauki.
1: Odpowiadałem długo na pana pytanie, nie odpowiadając w ogóle na pana pytanie.
2: W ogóle,
1: więc już odpowiadam, bo wiem, że akurat z panem to tego typu sztuczki nie przejdą. Więc już odpowiadam. Myślę sobie, że każdy z nas jest zainteresowany rzeczami, a otoczenie, i w moim przypadku to otoczenie, to byli rodzice, to byli dziadkowie, to byli także niektórzy nauczyciele. Dbali o to, żeby to podtrzymać.
2: Zastanawiam się też, czy kwestia pokoleniowa ma tutaj jakieś znaczenie, bo my jesteśmy mniej więcej z tego samego pokolenia. No i ja pamiętam na przykład, jakie wrażenie robiły na mnie takie programy telewizyjne, jak sonda, do której pan po latach wrócił w telewizji, jak na przykład taki program jak Zrób to sam Adama Słodowego,
1: tak. Czy
2: Wiktora Niedzickiego programy.
1: Pozdrawiamy Wiktora Niedzickiego. Przypomniało mi się, że miałem do niego oddzwonić, bo on nie dzwonił kilka dni temu.
2: No ale wie pan, to jak się jest na Bałtyku,
1: na wiatraku,
2: to trudno oddzwaniać. Także. Czy to też miało dla pana takie znaczenie? Pan też te programy oglądał, chłonął, czy raczej
1: tak. Był
2: pan gdzieś w innych rejonach
1: zainteresowany? Nie, miało. Mnie to interesowało. Moja mama z wykształcenia, z zawodu jest chemikiem, pracowała na uczelni. I ja pamiętam jako dziecko, i to na pewno miało ogromny na mnie wpływ, jak przychodziłem do mamy do pracy. I praca mamy, ona mi się kojarzyła z wejściem w inny świat. Laboratorium chemiczne było dla mnie synonimem takiego laboratorium, nie wiem, czarnoksiężnika. Mama mnie czasami zabierała niedaleko, jakby w sąsiedztwie budynku chemii, Instytutu Chemii. Były warsztaty szklarskie, bo to były czasy, w których naukowiec, który budował jakąś instalację, no nie kupował jej gotowej, tylko po prostu zamawiał u szklarzy, którzy byli na miejscu. I ci szklarze, no, operowali szkłem, dmuchali duże kolby, wyginali rury. Ja tam stałem jak zaczarowany. Jak ja po wielu, wielu latach zobaczyłem pierwszą część Harry'ego Pottera, to ja miałem wrażenie, że ja w tym świecie już byłem. W tym świecie czarów, magii, kształtów, wyginania szkła, które przecież każdy wie, że się nie da wygiąć, prawda? No przecież się szkło tłucze, jak się coś weźmie szklanego i się chce ugiąć. Nie, znaczy dla dziecka to było coś, kolory, zapachy, miejsca, w których ma mówić, tego nie możesz dotknąć, to jest niebezpieczne, nie? To wszystko stwarzało taki klimat, że ta nauka ścisła jest właśnie w takim wejściem w inny świat. Więc z całą pewnością także to miało ogromny wpływ. A być może najbardziej to, że ja nigdy nie czułem się, jeśli chodzi o moich rodziców, zignorowany wtedy, kiedy chciałem o coś zapytać. Dla mnie pewnym odkryciem było, jak pewnie w pierwszej, drugiej klasie szkoły podstawowej jakby nie miałem jeszcze tej świadomości, ale później zacząłem odkrywać, że są dzieci, które się boją zapytać. Ja mówię, ale czego ty się boisz? No, że ktoś tam mnie ośmieszy. W mojej głowie te dwie rzeczy w ogóle się nie spinały. Jak ośmieszy za to, że pytasz? Ja później się wielokrotnie z tym spotykałem w szkole, ale wciąż to doświadczenie domowe było na tyle silne, że ja sobie to tłumaczyłem, to jest wyjątek od pewnej reguły, a reguła jest taka, że ja chcę czegoś wiedzieć, pytam. A jeżeli ktoś, kogo pytam, nie wie, to szukamy odpowiedzi. A nie robi ze mnie głupca, nie ośmiesza mnie. Hasło to uwielbiam, kiedyś to usłyszałem. Wiesz co, ty to już lepiej nie myśl. Bo pomyślałem, że mogłoby to być tak, ty to już lepiej nie myśl. Jakby się tak głębiej zastanowić, jaki sygnał dorosły wysyła dziecku, mówiąc, ty to już lepiej nie myśl.
2: Mhm.
1: To jest przecież jakaś zbrodnia absolutna.
2: Więcej, pan mówi o tym, że pan będąc dzieckiem nie bał się zapytać, a spotykał się z tym, że rówieśnicy boją się na przykład, ale to dotyczy dorosłych ludzi. Czy teraz się pan nie spotyka na przykład z taką sytuacją, że ktoś rozpoznając pana, wiedząc, że jest pan medialną postacią, że znany człowiek, tym bardziej boi się o coś zapytać?
1: Chyba nie. Natomiast może jest tak, że jeżeli by tak było, to byłby to sukces mój zawodowy, że stwarzam wokół siebie taką przestrzeń na to, żeby się nie bać. Bo to jest kwestia takiej przestrzeni.

0: reklama.
1: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
2: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
5: Co za dzień.
6: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
11: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
0: Po reklamie.
14: Tutaj seans nie kończy się po napisach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: wykształcenia jest fizykiem, z zawodu zaś dziennikarzem naukowym. Tomasz Rożek jest dziś gościem Artura Andrusa w Niedomówieniach Pamiętnikach w RMF Classic.
1: A z drugiej strony zdarza się panu taka sytuacja, że słyszy pan jakieś pytanie i myśli pan sobie, aha, testują mnie, czy ja coś
2: wiem. Tak. Ale ja nie mam problemów z powiedzeniem, że nie mam pojęcia, że muszę się przygotować, muszę poszukać, muszę podzwonić. Nie będę udawał, nie będę pytał czata GPT, bo to jest proste. Zadaję mu pytanie, on mi drukuje odpowiedź, ja ją nieco pod siebie doszlifowuję, edytuję i robię z siebie mądrego człowieka, który na ten temat ma wiele do powiedzenia. Nie robię tego. Nikt nie wie wszystkiego i to nie jest zbrodnia, że się czegoś nie wie. Dowiem się, zapytam, porozmawiam i wtedy zrobię na ten temat materiał.
1: To jeszcze jedną rzecz zdradzę z zakulisowych naszych rozmów. Kiedy dzwoniłem do pana Tomasza i zastałem go na tym wiatraku na Bałtyku, to pierwsze pytanie na moją propozycję spotkania było, ale o czym będziemy rozmawiać, bo ja na wiele tematów nic nie wiem.
2: Kompletnie.
1: No dobrze, to niech pan się teraz
2: przyzna. Czasami się wstydzę, że nie wiem.
1: To jest dobre i chciałbym ułatwić teraz wielu osobom, które krępują się może w sytuacji takiej, kiedy spotykają kogoś takiego znanego z tego, że się wypowiada na wiele tematów, żeby pan się przyznał do czegoś, czego pan nie wie.
2: Tak. Na przykład bardzo mało wiem, uważam, że powinienem wiedzieć dużo więcej, o tak powiem, na temat sztuki i kultury. Zazdroszczę tym, którzy na przykład patrząc na jakiś obraz potrafią go zinterpretować. Powinienem więcej wiedzieć, bardziej śledzić to, co dzieje się na rynku muzycznym. Kończyłem szkołę muzyczną, więc mam świadomość tego, czego nie wiem. Może gdybym jej nie kończył, to bym nie wiedział, czego nie wiem, ale mam świadomość, że jest ogromny obszar pod hasłem muzyka, kultura, w którym ja poruszam się intuicyjnie, trochę po omacku. On jest też bardzo dynamiczny, on się zmienia. To nie jest tak, że w technologiach tylko świat idzie do przodu. W każdym miejscu idzie do przodu. Może w różnym tempie, w różny sposób, ale ten świat niestety jest dla mnie światem, w którym mam kompromitująco mało do powiedzenia.
1: Na jakim instrumencie pan grał?
2: Na skrzypcach.
1: Grywa pan czasami?
2: Czasami. Mhm. Ostatnio próbuję się nauczyć grać na mandolinie, bo skrzypce są bardzo wrażliwym instrumentem i są przestrzenie, w których skrzypiec, które mam, nie chcę zabierać. Taką przestrzenią jest na przykład jacht, żeglowanie. Moja żona też gra na skrzypcach. Mamy w domu jedne skrzypce, tak zwane ogniskowe. I to są skrzypce, których nie szkoda. Łącznie z tym, że kiedyś w jeziorze wylądowały, no ale i grają.
1: I wysuszyły się.
2: Wysuszyły, tak tylko po to mojej
1: żonie one
2: się
1: są
2: zdarzyło.
1: Zrobione?
2: Nie wiem, z drewna jakiegoś. Te, które ja mam, one są, i zresztą drugie skrzypce mojej żony są instrumentem dość wysokiej jakości, więc ja nawet na ognisko u mnie na ogrodzie bym się bał je zabierać, więc pomyślałem, nauczę się na czymś. A, jeszcze jeden jest kłopot ze skrzypcami. Nie da się grać i równocześnie śpiewać.
1: Potrafią tam, ja widziałem
2: to takich ludowi muzycy, którzy opierają skrzypce nie na ramieniu i przyciskają brodą, tylko opierają to na klatce piersiowej. Ja tak nie potrafię grać. Więc pomyślałem, szarpane. No musi być instrument szarpany. Gitara jest za duża, niepraktyczna. Na ukulele pół narodu gra, więc nauczę się na mandolinie. Mandolina ma jeszcze jedną zaletę. Ma 4 struny i ma je strojone tak jak na skrzypcach. Będzie prosto. Tyle tylko, że w mandolinie jest inny system, bo na szarpanych po prostu się gra akordami. Na smyczkowych rzadko się gra akordami. Zwykle się, prawie zawsze, się gra po prostu dźwięk za dźwiękiem, tak bardzo, bardzo spłycając. I to mnie powaliło. Ja nawet szukałem kiedyś nauczyciela mandoliny, kogoś, kto by mi pokazał przynajmniej pierwszych, nie wiem, 10 lekcji, albo raz w miesiącu i mi zadawał zadania domowe, że mógł w przerwie między wiatrakiem a czym innym sobie poćwiczyć, ale nie znalazłem kogoś takiego, pewnie źle szukałem, więc te postępy nie są jakoś powalające.
1: Myślałem, że jeszcze mandolina nie przeszła testu jeziora, bo biorąc pod uwagę pana,
2: mandoliny,
1: jak widać, hulaszczy sposób grania.
2: Hulaszczy sposób życia grania, tak.
1: To proszę może na wszelki wypadek, do momentu, kiedy to nie będzie konieczne.
2: Z harmoniką też próbowałem.
1: I co? A to jeszcze gorzej śpiewać i równocześnie grać.
2: To w ogóle
1: grać,
2: no. tak, to uniemożliwia kompletnie śpiewanie, ale jest kieszonkowe i to jest jej zaleta. No zawsze w technologiach kosmicznych jest takie zdanie trade-off. Zawsze coś trzeba poświęcić kosztem czegoś. Nie da się wybudować urządzenia, które ma absolutnie wszystko, co byśmy chcieli, nie? No bo będzie duże, a jak będzie duże, będzie wymagało dużej rakiety. Jak dużej rakiety, to duże koszty, no więc znowu będzie gdzieś tu trzeba iść na kompromis. I to trade-off w moim przypadku dotyczy także instrumentu, więc harmonijka owszem, uniemożliwia śpiewanie bardziej nawet niż skrzypce, ale za to jest bardzo kieszonkowa i to jest jej zaleta.
1: Czyli skracając ten wywód, od dużej rakiety lepsza jest mandolina.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
3: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień Pamiętników. Dziś u Artura Andrusa Tomasz Rożek, fizyk, dziennikarz naukowy, popularyzator nauki.
1: Jeszcze chciałem wrócić do tego pytania, które przed chwilą zadałem. Przyznał się pan do tego, że jeżeli chodzi o sztukę, o kulturę, ma pan do siebie pewne pretensje i uwagi do stanu swojej wiedzy. A jeżeli chodzi o naukę, czy są takie rejony, w które się pan nie zapuszcza i wie pan, że to nigdy nie będzie pana silna strona, czy w ogóle, że to nie będzie sfera pana zainteresowań w nauce?
2: Bardzo delikatnie poruszam się w tematach medycznych. Mimo tego, że moje podstawowe wykształcenie to jest fizyka medyczna i miałem zaledwie albo aż 3 lata studiów z programem na Śląskiej Akademii Medycznej, wtedy Akademii, dzisiaj Uniwersytecie. I za każdym razem, gdy jakikolwiek wątek medyczny pojawia się w moich materiałach, to jest wątek bardzo daleki od jakiegoś radzenia, od pokazywania, nie wiem, terapii na przykład, tak, czy lekarstw. Zawsze mówię, że jeżeli macie jakieś wątpliwości, idźcie do lekarza, nie jestem lekarzem. Więc to jest ten obszar, jeden z, na pewno obszarem, w którym nie chcę się wypowiadać. Jest obszar związany z psychologią, z psychiką człowieka. Równie delikatny, fascynujący, bardzo skomplikowany, ale taki, w którym uważam, że za dużo szkód może zrobić moja pomyłka, czy moje niedomówienie, czy moje jakieś spłycenie, skrócenie tematu. Oczywiście mogę popełnić błąd przy omawianiu konstrukcji pantofelka. Z punktu widzenia pantofelka może to być przykre, nawet dramatyczne, upokarzające. Tak może być, ale jednak nie wpływa na życie i na zdrowie człowieka. Z dużą ostrożnością staram się poruszać w tematach, czy stety, czy niestety, jestem o to czasami pytany, na styku nauki i religii. To także jest obszar bardzo delikatny i taki bym powiedział wrażliwy. Nie chcę zepsuć czegoś swoim nieostrożnym opowiedzeniem czy nie wiem, interpretacją. Więc to są takie obszary, do których podchodzę z dużą pokorą i delikatnością.
1: Zdarzyło się panu kiedyś, domyślam się, że jeżeli ktoś jest tak pochłonięty nauką, szeroko patrzy na to zjawisko, interesuje się tym, to jest jednak miłośnikiem szybkiego rozwoju cywilizacyjnego. Ale zdarzyło się panu kiedyś właśnie, żeby mieć takie poczucie, tutaj to lepiej, żeby już zwolniło, żeby to trochę przehamowało.
2: Ale ja prawie we wszystkim tak mam, że wolę, żeby niektóre rzeczy działy się wolniej. Ale nie chodzi o to, że wolniej, bo nie nadążam. Nie nadążam za wieloma rzeczami. Wolniej, żeby był czas na przemyślenie konsekwencji. Pamiętam, kiedyś byłem w Chinach, w Szanghaju, przy okazji Expo. W którymś z moich materiałów powiedziałem, że pod Expo, pod ten teren Expo, w ogóle władze Chin, władze Szanghaju zagospodarowały teren, który wcześniej był jakimiś nieużytkami czy bagnami gdzieś tam na peryferiach miasta. I powiedziałem coś takiego, że z okazji Expo czy dla Expo wybudowano kilka linii metra. I pamiętam komentarze, ojej, jak szkoda, że u nas takie rzeczy tak szybko, nie? Wtedy Warszawa miała jedną linię metra, więc w zasadzie całą mapę można by na ołówku zrobić, a tamtych linii metra było

Już pomijam kwestię tego, że prawo własności jest zupełnie inaczej tam zdefiniowane. I pamiętam, że w jednym właśnie z materiałów powiedziałem, no dobra, ale chcielibyście, żeby było tak szybko? Ze wszystkimi konsekwencjami. Także z tym, że jeżeli mieszkasz w jakiejś części miasta i ktoś decyduje, że nawet jeśli ma rację, tak finalnie, że dla dobra społeczności budujemy tutaj coś, masz 2 doby, żeby się wyprowadzić. Chciałbyś tak? Bo to jest to szybko.

0: reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowie.
0: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13:30 w RMF Classic.

0: Dziś w RMF Classic w niedomówieniach pamiętnikach u Artura Andrusa rozmowa z dziennikarzem naukowym i fizykiem Tomaszem Rożkiem.
1: Czasami jest tak, że jedziemy pociągiem i jak to jest taki super szybki pociąg, jest wygodnie, jest fajnie, to nie widzimy tych detali, które się dzieją blisko nas. Widzimy horyzont, widzimy drzewa, widzimy, nie wiem, jeziora, budynki w jakimś oddaleniu, ale to blisko nas tak szybko miga, że my tego nie rejestrujemy. Chcemy tak? Ze wszystkim? A może coś, co jest blisko nas, jest tym najbardziej wartościowym? I ta analogia z pociągiem, ja sobie ją często przypominam w kontekście sztucznej inteligencji, ale także w kontekście takich zmian, czy bardzo szybko rozwijającej się biotechnologii, coraz częściej zacierającej się granicy pomiędzy tym, co jest żywe, a tym, co jest nieżywe, tym, co jest oparte na węglu, na białkach i tym, co jest oparte na krzemie. Tylko że historia nauki pokazuje, że wiele technologii powstawało po to, żeby komuś pomóc, a potem one były wykorzystywane do tego, żeby nie tyle pomagać, tylko się ulepszyć. I gdzie jest ta granica? Do którego momentu tak, a od którego nie? Czyli jeżeli teraz zaczniemy wszczepiać, na przykład, są takie technologie, sztuczne włókna mięśniowe, osobie, która cierpi na zanik mięśni, czy ktoś o zdrowych zmysłach powie, nie, absolutnie tego nie róbcie, niech ona leży, niech ona będzie na tym wózku inwalidzkim, czy niech leży na łóżku przykuta? No nie. A jeżeli powiem, no dobra, skoro już to mamy, już żeśmy to ogarnęli, no to dlaczego tego nie wszczepiać na przykład osobie starszej, która jest sprawna, ale będzie bardziej? A jeżeli tak, no to dlaczego to ograniczyć tylko do osób starszych?
2: Jak można mieć nowe mięśnie zupełnie w innych miejscach niż się je miało dotychczas?
1: O tym akurat nie słyszałem. I to jest to pytanie, nie? Znaczy, do którego momentu tak, a od którego już nie? Kto powinien o tym decydować? Więc ja nie jestem bezwzględnym zwolennikiem, bezkrytycznym zwolennikiem każdej zmiany, szybkiej zmiany. Uważam, że wiele zmian to są zmiany, które potencjalnie mogą być groźne i niekorzystne. Co prawda, można zawsze powiedzieć, że patrząc na historię ludzkości, to wielokrotnie wchodziliśmy w ślepe uliczki i zawsze w ten czy w inny sposób znajdowaliśmy sposób na to, żeby wyjść i coś poprawić. No ale te uliczki ślepe, moim zdaniem, nie wiem, może to jest taka refleksja, która mi z wiekiem przychodzi, one są coraz głębsze i chyba coraz trudniej będzie się z nich wycofywać, więc może zamiast tam wchodzić, na chwilę stańmy, zastanówmy się. Dobra, to jest wołanie, wie pan kogo, wie pan gdzie, bo to jest trochę naiwne, no tak świat chyba nie działa.
2: Ale też się umówiliśmy, jak rozmawialiśmy, pan na wiatraku, ja w studiu, że konsekwencją naszej rozmowy będzie to, że państwa przekonamy, że będzie dobrze, że nauka zmierza w dobrym kierunku. Pan mnie zapytał, czy taki jest obowiązek i powiedziałem, że tak, że taki jest obowiązek, żeby ta audycja w tym kierunku zmierzała, że będzie dobrze, że nauka idzie w dobrym kierunku.
1: Patrząc tak całościowo, świat nigdy nie był bardziej bezpieczny, my nigdy nie byliśmy lepiej wykształceni, nigdy nie mieliśmy lepszego dostępu do żywności, do leków, nigdy nie radziliśmy sobie lepiej z chorobami. Oczywiście zupełnie inaczej, teraz nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś źle, ale zupełnie inaczej na to spojrzy Ukrainiec na froncie, dziecko, które głoduje w Sudanie. To nie jest jedna odpowiedź dla wszystkich, ale tak uśredniając i ciesząc się z tego, że my jesteśmy w tej części tego świata, w której jest bogato, w której jest zdrowo, w której jest długo życiowo, ciesząc się z tego, tak, jesteśmy w lepszej sytuacji niż kiedykolwiek byliśmy jako ludzkość w przeszłości.
2: I też można by było marzyć o tym, żebyśmy po pierwsze to zrozumieli, po drugie starali się z tym coś jeszcze dobrego zrobić.
1: Dzielić się tym, bo wszelkie nieszczęścia, które się pojawiają, one mogłyby zostać stosunkowo szybko naprawione. Mam na myśli chociażby lekarstwa, chociażby szczepionki. Tysiące, setki tysięcy ludzi umierają na lekarstwa, które my po prostu mamy za rogiem. Więc to nie jest kwestia tego, że my mamy szczęście, że nie chorujemy, a oni mają pecha, że chorują. Tylko my mamy te technologie, nasze rządy, nasz świat, ten, w którym funkcjonujemy, ma je do dyspozycji, a te same firmy robią bardzo wiele, żeby zarobić, a jak zarobić, to w biedniejszych krajach nie ma za co zapłacić. W związku z tym tam te choroby są.

0: promocję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Po reklamie.
10: Kino, które gra w twojej wyobraźni. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Dziś w RMF Classic w niedomówieniach pamiętnikach u Artura Andrusa rozmowa z dziennikarzem naukowym i fizykiem Tomaszem Rożkiem.
1: Zauważa pan u siebie jakieś elementy skrzywienia zawodowego? Znaczy, że pan na przykład nie potrafi spojrzeć na chleb jako na chleb, tylko od razu pan sprawdza, jaka jest struktura ziarna albo coś takiego?
2: Ja myślę sobie, znaczy na pewno tak jest, chociaż ale... nie akurat z chlebem, ale to nie jest chyba na poziomie świadomości. To nie jest tak, bo jeżeli pan...
1: Nie przyłapał się pan nigdy na takich sytuacjach?
2: Być może, znaczy to jest chyba pytanie do moich bliskich. Takie przyłapanie się nad czymś takim konkretnym, to by zakładało, że ja tym trochę gram. Bo ta świadomość, jeżeli jestem świadomy czegoś, to znaczy, że ja to robię w sposób, no właśnie, świadomy, w sposób taki, no zaplanowany. No więc nie mam czegoś takiego. To nie jest tak, że jak idę do kina, niedawno na Terminatorze byłem. Na dwójce jest odnowiona, więc pomyślałem, pójdę. Z przyjemnością ten film oglądałem i ani razu nie zadałem pytania sobie, czy to jest możliwe. Ale jak wyszedłem z tego kina, to zacząłem się zastanawiać, co rzeczywiście autorzy scenariusza przewidzieli trafnie, a w czym się rozjechali. Więc ja mam ten rodzaj skrzywienia zawodowego, ale nie jest takim, który mi... nie pozwala na przykład sobie docenić 2 czy 3 godzin oglądania Terminatora.
1: No ale zdarza się panu w domu usłyszeć, tato, to już lepiej nie myśl?
2: Nie, ale zdarza mi się usłyszeć, tato, nienawidzę, jak mówisz za moich czasów. Albo nienawidzę, jak mówisz, ja w twoim wieku, a ja się tak staram tego w ogóle nie mówić.
1: No jak widać, nie udaje się.
2: Czasami się człowiekowi nie uda.
1: A wracając jeszcze do tego, jak jest ze scenariuszem, jakie wrażenia człowiek może wynieść z kina, pamiętam, jak już ładnych parę lat temu nasz kolega wychodząc z kina powiedział, że fabuła Godzilli jest mocno przesadzona.
2: Jest nieco przesadzona, tak.
1: Jest. Jeszcze chciałem pana zapytać o to, a propos platformy Nauka to lubię. Czy jest taka szansa, że kopalni węgla kamiennego Wujek powstanie centrum symulacji osadnictwa kosmicznego?
2: Jest taka szansa, natomiast czy tak będzie, czy nie, to w pierwszym kroku jest uzależnione od wyników studium wykonalności. Bo dopiero studium da odpowiedź na pytanie, czy rzeczy, które z zespołem, nie wiem, zaplanowałem, rozpisałem, zaudytowałem, jak się to pięknie po polsku mówi, sprawdziłem, gdzie na świecie podobne rzeczy się dzieją, jak się dzieją. To jest pewna koncepcja i to są rozważania czysto teoretyczne. A teraz trzeba to przekuć, czy trzeba sprawdzić, czy da się to zrobić w tym konkretnym miejscu. Na pierwszy rzut oka, ucha wygląda na to, że się da, natomiast po to, żeby ktoś podjął decyzję, okej, jedziemy, musi być studium wykonalności. To jest jak gdyby pierwszy warunek, pierwszy krok. A później jest drugi, który jest pozamerytoryczny. Musi być decyzja polityczna. Mówimy o zaangażowaniu środków finansowych, publicznych, nieprywatnych, na poziomie chociażby z racji samego miejsca, o którym mówimy, miejsca, które należy do Skarbu Państwa. Więc i zaangażowanie, i te zielone światła, one muszą się pojawiać nie na poziomie, przy całym szacunku, tylko i wyłącznie władz Katowic czy władz województwa śląskiego, ale na poziomie tak zwanej Warszawy, czyli rządu. I tak jak jestem spokojny i wyczekuję momentu, w którym zespoły będą rozpoczną pracę nad studium wykonalności, tak nie wiem, co z tych danych zrobią ci, którzy finalną decyzję podejmą, wchodzimy w to albo nie.
1: No to jeśli są państwo ciekawi tego, co to za pomysł i jakie są jego losy, to proszę sprawdzać sobie to hasło Nauka to lubię. Proszę
2: na stronie
1: wrzucać.
2: Internetowej fundacji na bieżąco staramy się informować, co z tym projektem się dzieje.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
11: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
12: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień Pamiętników, czyli rozmów niezobowiązujących Artura Andrusa. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjął Tomasz Rożek, fizyk, dziennikarz naukowy i popularyzator nauki.
1: Jeszcze jedno hasło chciałbym wywołać w naszej rozmowie i zapytać, co ono panu mówi? Jopak.
2: Jopak.
1: Tak.
2: Mój syn, to jest chyba jego nick na Instagramie. I Janek ze swoim przyjacielem Adnanem wydali płytę raperską, tak się mówi. Opublikowali kilka kawałków skomponowanych i napisanych przez siebie. I to jest chyba jedyna płyta z tego obszaru muzyki, którą wysłuchałem z prawdziwą przyjemnością wielokrotnie. Jak syn, będąc jeszcze znacząco młodszy niż jest teraz, prosiłem go, czy prosiłem, to jak brzmi, jakby się opierał. Nie opierał się. Byliśmy na kilku koncertach raperów, to ja nawet poprosiłem go, żeby mi powiedział, jak ja się mam ubrać, żeby mu wstydu nie narobić, więc ubraliśmy się tak, jak trzeba na tego typu koncerty.
1: Czyli jak, kaptur był?
2: Tak, miałem bluzę z kapturem. Strasznie się śmiałem, bo to mówię, no ale ja w bluzie z kapturem często chodzę. Nie, nie, ale to teraz pasuje wszystko. Jak ja. Także tak zwany look był jak trzeba. I po jednym z koncertów mówi, Janek, wiesz co, wydaje mi się, że ja tam nie byłem najstarszy. A on mi powiedział, masz rację, ten pan, który pilnował w szatni kurtek, chyba był starszy od ciebie. Strasznie mnie to ujęło. Znaczy i teraz nie wiem, czy pan pyta o to.
1: Tak, o to. Dokładnie tak, o to pytam. Ja co prawda od razu państwa poinformuję, że jeżeli nasi słuchacze będą chcieli to hasło wpisać do internetu, to jak się wpisze Jopag, to pierwsze, co wyskakuje, to piosenki Anny Marii Jopek.
2: Okay.
1: Trzeba drążyć dalej. Pojawia się jakiś Journal of Politics and Governance. Jakieś pismo takie, ale to jeszcze dalej trzeba szukać i wtedy się trafi na twórczość muzyczną.
2: Ale że pan na to trafił?
1: Szukałem, przygotowywałem się odpowiednio, a teraz jeszcze jak usłyszałem o pana różnych zapędach muzycznych, to zastanawiam się, jakby pan zareagował, gdyby syn zaproponował, żeby pierwszą chyba na świecie taką raperską płytę z mandoliną na przykład przygotować.
2: Poszedłbym w to w ciemno.
1: To mam nadzieję, że...
2: Nie zostają mi się sekundy.
1: To mam nadzieję, że syn naszego dzisiejszego gościa Tomasza Rożka usłyszał to teraz publicznie i że będą tego jakieś konsekwencje.
2: Mam nadzieję, że tak. Syn...

0: wartości. Jeśli chodzi o wyprawy, to ja te takie najbardziej niestandardowe, to one się wiążą z żeglowaniem u mnie. Dość dużo żegluję i jestem związany z takim dużym, klasycznym żaglowcem drewnianym generał Zaruski, który należy do miasta Gdańska. I od kilku lat, wcześniej też żeglowałem, ale od kilku lat prowadzę czy współprowadzę tam szkoły pod żaglami. W zeszłym roku byliśmy na Arktyce przez wiele tygodni. Tam zresztą zderzyłem się ze swoim wiekiem. Nie w sposób świadomy, tylko po raz pierwszy w życiu złamałem tam rękę. W czasie jednego z manewrów urwała się śruba, taki duży bloczek uderzył mnie w dłoń i mi złamał rękę. Byliśmy w miejscu, w którym no nie było lekarza tak po prostu, więc tą złamaną ręką, na dodatek jako oficer wachtowy, mając swoje obowiązki, przez kolejne prawie 2 tygodnie pływałem. W końcu dopłynęliśmy na Spitsbergenie do jedynego miejsca, gdzie jest lekarz. Poszedłem do niego, trochę ten ośrodek przypominał kostnicę, ale w każdym razie on mi zrobił zdjęcie, taki był trochę przestraszony, wysłał do Tromso sprawdzić, czy tam się coś nie przemieściło i mówi tak: całe szczęście, starym ludziom kości się nie zrastają tak szybko. Ja mówię, czy was nie uczą jakiegoś podejścia do pacjenta, jakiegoś takiego bardziej z ludzką twarzą? Jest tyle pięknych słów: dojrzałego, doświadczonego, dorosłego. Serio? Trzeba było starego?
1: Ale wie pan, jak pan z tą informacją pojawi się na jakimś kolejnym rapowym, hip-hopowym koncercie, jakie pan wrażenie zrobi
0: tak
1: na
0: może
1: tych
0: być.
1: Wszystkich trochę młodszych?
0: Tak może być.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: To były Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Program powstał także przy udziale Natalii Grzeszczyk w roli wydawcy. Jeśli umknął ci jakiś wątek lub po prostu czujesz niedosyt, już teraz znajdziesz całą tę rozmowę oraz dodatkowe jej wątki w formie podcastu na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl oraz na platformie rmfon.pl.

0: what you do.
1: Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
11: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: Po reklamie.
14: RMF Classic. Klasyka blisko ciebie.

0: RMF Classic.
1: Serdecznie zapraszam od 13 do 16. Komnaty tajemnic, czarodziejskie krainy, słodkie stworki, przygoda, która goni przygodę, supermoce, superbohaterowie, ale też nastolatki i problemy dorastania. To wszystko mieści się w uniwersum kina familijnego. A dziś nowości w kinach, festiwal Młode Horyzonty z ofertą 3+, aż do 16+, nie zapominając o rodzicach i dziadkach. I to jest dopiero supermoc RMF Classic, ścieżka dźwiękowa, która każdego dorosłego zaprowadzi do krainy dzieciństwa. Ula Urzędowska, dzień dobry, zapraszam i już przenoszę nas do cudownych lat. Kevin, koleżanka Winnie, kolega Paul, nieznośny starszy brat, szkoła, rodzice, a każde z tych spotkań serialowych rozpoczynała ta piosenka śpiewana przez Joe Cockera.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariny na rzeczną wyprawę w Amazonii. A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Moim gościem będzie Tomek Sobaniak, który realizuje ekstremalne projekty biegowe. W maju i czerwcu i lipcu zrealizował niewiarygodny projekt 50 maratonów w 49 dni w 50 stanach na 250 lat niepodległości USA. Teraz przed nim kolejne, chyba nie mniejsze wyzwanie.
1: Jasna strona świata. Już dziś po 16 w RMF Classic.
3: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
7: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
9: Po reklamie.

To jest kino familijne w RMF Classic. Zapraszam na niedzielny seans u nas na ścieżce dźwiękowej już niebawem Piękna i Bestia, muzyka z filmu Ratatouille czy piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Nasze magiczne Encanto. Teraz słuchamy kompozycji Fryderyka Chopina. Mazurek Cis-moll z opusu 6, Jean-Marc Louisada przy fortepianie.

0: grała angielska orkiestra kameralna, muzyków prowadził Sir David Wilcox, a to kompozycja Jerzego Fryderyka Händla. I kino familijne do 16 w RMF Classic, teraz lektura szkolna.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przepraszam, odezwał się Wokulski, ale nie chodzi tu o spółkę dobroczynną, tylko o spółkę zapewniającą zyski. Tak. Potwierdził hrabia Anglik. Co mnie za zysk z 10 000? Zaprotestował marszałek. Z torbami bym poszedł pod ostrą bramę przy takich zyskach. Zgarbiony hrabia wybuchnął. Proszę o głos w kwestii, czy należy lekceważyć małe zyski. To nas zgubi. Hrabio, przerwał słodko książę. Pan Wokulski ma głos. Tak. Poparł go hrabia Anglik, czesząc bujne faworyty. Wiadomo panom, zaczął Wokulski, że Warszawa jest handlową stacją między Europą Zachodnią i Wschodnią. Tu zbiera się i przechodzi przez nasze ręce część towarów francuskich i niemieckich przeznaczonych dla Rosji, z czego moglibyśmy mieć pewne zyski, gdyby nasz handel nie znajdował się w ręku Żydów, wtrącił półgłosem ktoś od stołu, gdzie siedzieli kupcy i przemysłowcy. Nie! Odparł Wokulski. Zyski istniałyby wówczas, gdyby nasz handel był prowadzony porządnie. Wskazuję panom drogę uporządkowania handlu Warszawy z zagranicą, co stanowi pierwszą połowę mego projektu i jedno źródło zysku dla krajowych kapitałów. Drugim źródłem jest handel z Rosją. Znajdują się tam towary poszukiwane u nas i tanie. To jest podkopywanie naszego przemysłu, odezwał się oponent z grupy kupieckiej. Kupcy i przemysłowcy poczęli szeptać między sobą w sposób mało życzliwy dla Wokulskiego. Proszę panów, mówił Wokulski, gdyby łokieć mego perkalu kosztował tylko o 2 grosze taniej niż dziś, wówczas na każdym milionie kupionych

0: hrabia Anglik, kiwając głową. A ja jadam 2-3 razy tyle, co kochany książę, jak Boga kocham, rzekł marszałek.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku świat jak z zielnika, hokejowy początek sezonu. Sprawdzimy, jak bawiliście się na Brasswood Soundtracks, a Dominika Fejglewicz-Penarska opowie nam, czym jest swobodny spektakl.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty

0: Goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
9: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
10: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
11: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: Po reklamie.

0: Lot Trzmiela Rimskiego-Korsakowa, Rotterdamska Orkiestra Filharmoniczna i David Zinman. A to kino familijne, rodzina w kinie. A z redakcyjnej rodziny RMF Classic jest dziś z nami Tytus Hołdys. Korzystając z tego, że przygotowujesz już listę przebojów muzyki filmowej, zabieram cię na chwilę do kina familijnego i chętnie zapytam o twoje wspólne oglądanie z synem.
1: Ja zacznę od jednej rzeczy. Dzień dobry. Przede wszystkim zwrócę uwagę na jedną rzecz i to jest taka, wydaje mi się, dosyć cenna uwaga, żeby nie przyspieszać pewnych procesów wychowawczych. Mm-hmm. I to się też wiąże z filmami, jakie chcemy prezentować naszym dzieciom. Ja wiem, że bardzo byśmy chcieli jak najszybciej pokazać filmy takie jak Król Lew, filmy na przykład z mojego dzieciństwa. Ale na wszystko przyjdzie pora. Ja się dosyć szybko na tym złapałem, że bajki, te pierwsze bajki, które próbowałem wprowadzić w takiej domowej edukacji, to nie były najlepsze propozycje i teraz to dostrzegam, więc...
0: A z czym się pośpieszyłaś?
1: Z takimi rzeczami jak wszelkiego rodzaju bajki superbohaterskie, ale nawet przeznaczone dla dzieciaków, czy też ze Scooby-Doo. I teraz to widzę, że są jednak
0: a
1: lepsze...
0: A Scooby-Doo bywa straszne.
1: A Scooby-Doo bywa straszne. I oczywiście mój syn mówił, że się świetnie przy tym bawi, ale potem na przykład wychodziły takie kwiatki jak, no nie za bardzo chcę pójść sam do pokoju, bo tam w pokoju może być duch. Jak to mówią, hold your horses, troszkę zwolnić i wybierać takie rzeczy po prostu bardziej pod wiek. A jeśli już wprowadzać takie duże produkcje, jak chociażby filmy Pixara, to robić je w taki umiejętny sposób, na przykład też tłumacząc to, co oglądamy w danej chwili. To, co mogę powiedzieć, co się bardzo nam spodobało, mój syn ma 6 lat, to obejrzał zachwycony Ratatouille. I uważam, że to jest jedna z takich lepszych
0: moja
1: bajek.
0: Moja córka ma 12 i co jakiś czas mnie pyta, mamo, seans Ratatouille robimy? Z jakiejś przekąski przygotujemy.
1: To jest bardzo dobra propozycja i dla dorosłych, i dla troszkę starszych dzieci, wydaje mi się, że też dla młodszych. Na przykład nie widzieliśmy nowego Toy Story, dlatego, że mój syn jeszcze nie widział pierwszego Toy Story, właśnie z tego powodu, bo ja pamiętam tę bajkę, uwielbiam ją, to jest jedna z moich ulubionych bajek, ale no tam jest ten chłopiec, który się zachowuje naprawdę podle. Jest też głowa niemowlęca na pajęczych nogach wychodząca spod łóżka. I to są takie rzeczy, które warto jest mieć, wydaje mi się, tak w głowie i tak brać takie tematy filmowe pod uwagę, bo to, co my odbieramy za coś odpowiedniego, wcale nie musi być odpowiednie dla najmłodszych. A na wszystkie filmy, na te wszystkie rewatche naszych ulubionych produkcji, kiedy to szukamy pretekstu, żeby do tych filmów powrócić, przyjdzie jeszcze czas.
0: Pośpiech w kinie familijnym nie jest wskazany, ale zaproszę cię jeszcze za chwilę na antenę RMF Classic i powiesz nam, jakie ścieżki dźwiękowe z kina familijnego znajdziemy w poczekalni albo też w pierwszej 20 listy przebojów muzyki filmowej. Teraz oczywiście Ratatouille.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Ten seans jest tylko dla Ciebie.

0: Piękna i bestia muzyka z filmu i potężny czarodziej, mag muzyki filmowej, również kina familijnego, Alan Menken. A to kino familijne w RMF Classic do 16 i na 4 godziny przed listą przebojów muzyki filmowej jest u nas Tytus Hołdys. Powiedz, co familijnego słychać w pierwszej dwudziestce?
1: Może powiem, co jest w poczekalni na razie, bo
0: może
1: w poczekalni jest film, sądzę, bardzo bliski sercu wielu naszych słuchaczy. Jest to produkcja Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Wszyscy czekamy na wersję serialową, która już na święta. Tak, muzyka tam Hansa Zimmera. Ta nasza propozycja to oczywiście te magiczne dźwięki Johna Williamsa. W tej pierwszej dwudziestce, i tu już mówimy o kinie familijnym dla tych nieco właśnie starszych dzieciaków, ale też dla rodziców wychowanych na komiksach o Spider-Manie. Najnowszy Spider-Man i kompozycja Michaela Giacchino-Suita, różniąca się jednak od poprzednich dokonań Giacchino właśnie w tym Spider-Manowym uniwersum. Dużo bardziej okrojona z dźwięków, tak jak też okrojony z przyjaciół jest nasz główny bohater Peter Parker, tym razem osamotniony w Nowym Jorku, próbuje się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Nie jest to takie łatwe, a muzyka, jak to w przypadku Michaela Giacchino, po prostu piękna.
0: Bardzo ci dziękuję. Idziesz przygotowywać listę, jak się domyślam.
1: Oczywiście, zawsze w gotowości.
0: A my do 16 wyświetlamy kino familijne w RMF Classic. Bardzo ci dziękuję.
1: Również i do usłyszenia po 18.
2: Kino familijne. Filmowy magazyn dla dzieci i rodziców w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gamy i dramy w RMF Classic. W najbliższym programie
2: opowiem o zabawnych i dramatycznych przygodach kompozytorów polskich: Moniuszki, Szymanowskiego, Kilara i innych.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki. Gamy i dramy. Jutro od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Po reklamie.

To jest kino familijne w RMF Classic, więc już niebawem wyświetlimy sobie pod powiekami, słuchając muzyki filmowej, kadry z takich filmów jak Toy Story, Kraina Lodu, ale też Forrest Gump czy Podróże Pana Kleksa. Powiem, co nowego w kinach, a teraz humoreska Antonina Dworzaka, Jojo Ma, Itzhak Perlman i Bostońska Orkiestra Symfoniczna.

0: Kino familijne. Co nowego na ekranach?
1: A kogo my tu mamy? Od piątku na ekranach kin. Marsupilami. Żółty, w centki, puchaty, wielkie oczka. Na pierwszy rzut oka bardzo switaśny, ale...
2: Są trzy zasady. Pierwsza. Żadnego zaglądania do środka.
3: Co to jest? To marsupilami.
2: Zasada druga. Żadnych wstrząsów. Zasada trzecia. Żadnego hałasu, jasne?
4: Smacznego.
1: A, dziękuję. Reszta w kinie, ale jeden drobiazg zdradzę. Przyjaciele kosmity o imieniu E.T. pewnie się uśmiechną przy jednej ze scen, przynajmniej na początku. Marsupilami rozrabia w kinach, a ja zapraszam na ścieżkę dźwiękową. Toy Story, piątka. Prowadzi nas muzyka, którą napisał Randy Newman.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: RMF Classic.
0: Lista powróciła po wakacyjnej przerwie, a oto wyniki waszego pierwszego głosowania. W notowaniu 556 prowadzą
1: miejsce trzecie.
0: Muzyka do gry wideo Clair Obscur.
1: Miejsce drugie.
0: Ennio Morricone i temat do filmu Cinema Paradiso.
1: Miejsce pierwsze.
0: A liderem tego notowania jest Hans Zimmer i jego muzyka do filmu Duna, część druga.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
0: W poczekalni odnajdziecie liczne nowości, a głosować możecie non-stop na rmfclassic.pl. Notowanie główne już dziś od godziny 18. Jadwiga Polus i Tytus Hołdys. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
9: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
0: Po reklamie.

0: Kino familijne. Co nowego na ekranach?
1: Wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy znaleźli
2: podręcznik dla superbohaterów? Istnieje 101 supermocy, 94 widzenie rentgenowskie, 17 latanie. Krok pierwszy. Oddychaj głęboko i spokojnie.
1: Taki podręcznik odnajduje 11-letnia Lisa. Dziewczynka prześladowana przez rówieśników rozpoczyna studiowanie podręcznika i naukę superbohaterstwa. Przybiera pseudonim Czerwona Maska, ale nie zakłada peleryny, tylko bluzę z kapturem. Możecie sprawdzić, jak jej idzie w walce z siłami zła. Film pod tytułem Podręcznik dla superbohaterów od piątku w kinach. Kino ma supermoce, ale jak to z mocami? Trzeba ich używać z głową. Kino familijne do 16 w RMF Classic. Przenosimy się do krainy lodu.

0: Reklama.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
5: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla Ciebie.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Po reklamie.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: familijne. Co warto obejrzeć w rodzinnym gronie?
1: Rodzinnym gronom i to takim z maluchami 3+, w górę, polecam festiwal Młode Horyzonty. Rozpoczyna się 25 września, potrwa do 4 października, a potem ma edycję online. Gdzie szukać i co znajdziemy w programie? Mówi Agnieszka Sinicka, dyrektorka programowa festiwalu.
2: Będziemy obecni w tym roku w 48 miastach, w 59 kinach. To jest rzeczywiście misją Młodych Horyzontów, żeby pokazywać kino inne, które nie jest obecne w takim codziennym repertuarze w multiplexach, czyli pokazujemy coś innego niż taka standardowa animacja 3D, chociaż takie też się zdarzają u nas, bo zależy nam na tym, żeby pokazać spektrum kina dla młodego widza, czyli po pierwsze mamy różne kategorie wiekowe, tutaj rekomendujemy pierwszą wizytę w kinie od 3 roku życia. Tutaj seanse takie jak Miffy, czyli taka ikona przywieziona z Niderlandów, fantastyczna bohaterka króliczka, Pucio, który jest kochanym bohaterem stworzonym przez wspaniałe studio Ego Film. Będzie Basia, wspaniała 5-letnia bohaterka stworzona przez Zofię Stanecką i Mariannę Oklejak. Zależy nam na tym, żeby te filmy trafiły do wszystkich możliwych właśnie grup wiekowych, czyli od 3 roku życia aż do 16, więc poszerzamy te horyzonty właśnie o nastolatków. Ta grupa znajdzie w naszym repertuarze coraz więcej właśnie filmów dla siebie. No i oczywiście 6-latki, które są takim naszym sercem bijącym i bardzo wiele propozycji mamy dla nich. 9-latki, 12-latki, także tutaj mamy nadzieję, że wszystkie grupy wiekowe zostaną zaopiekowane, ale też pokazujemy kino, które bawi, śmieszne, zabawne, ale też wzruszające, poruszające, mądre. Pokazujemy kino z różnych części świata, czyli uciekamy tutaj od amerykańskich produkcji, chociaż tutaj klasyki amerykańskie jednak nie możemy nie pokazywać absolutnie wybitnych klasyków amerykańskich, ale rzeczywiście dużo europejskiej kinematografii, Dania, Norwegia, ale też pojawiają się filmy z Meksyku, z Brazylii, więc staramy się też pokazywać kino, które nie będzie potem pokazane w takim obiegu, nie znajdzie polskiego dystrybutora i festiwal jest tak naprawdę jedyną okazją, żeby zobaczyć dane filmy właśnie w kinie.
1: Ta okazja od 25 września do 4 października, a od 8 października edycja online.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii. A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Moim gościem będzie Tomek Sobaniak, który realizuje ekstremalne projekty biegowe. W maju i czerwcu i lipcu zrealizował niewiarygodny projekt 50 maratonów w 49 dni w 50 stanach na 250 lat niepodległości USA. Teraz przed nim kolejne, chyba nie mniejsze wyzwanie.
1: Jasna strona świata. Już dziś po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
7: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Galop piekielny z Orfeusza w piekle, Jakuba Offenbacha, Orkiestra Opery Lyońskiej i Mark Minkowski. A tu niedziela, kino familijne od 13 do 16 w RMF Classic. To dopiero drugi nasz wspólny seans, ale już teraz składam uroczystą deklarację, że kino familijne nie zapomni o nastolatkach. Mam wrażenie, sama jestem mamą nastolatki, że to jest grupa przez kino niezaopiekowana. Mamy propozycje dla dzieci, a potem kino dla dorosłych. Dlatego bardzo cieszy mnie sekcja filmowa specjalnie dla nastolatków na festiwalu Młode Horyzonty. Mówi Agnieszka Sienicka, dyrektorka programowa festiwalu.
1: Też mamy takie poczucie, że gdzieś ta kultura gubi tych widzów nastoletnich, no bo jest to bardzo trudne, żeby znaleźć rzeczywiście film, który oddaje to doświadczenie bycia nastolatkiem w sposób autentyczny, a nie tak zwany cringe'owy, czyli taki, no, że młody człowiek złapie się za głowę i powie, to nie jestem ja, w ogóle nie utożsamiam się z tym bohaterem. I jednym z naprawdę wybitnych obrazów bycia nastolatką, bo to jest akurat opowieść o dwóch dziewczynach, jest film Sad Girls, który serdecznie polecam. I to jest opowieść o przyjaźni dwóch dziewczyn. Jednej z nich podczas imprezy granice jej zostają cielesne przekroczone przez chłopca i przyjaźń tych dwóch bohaterek zostaje wystawiona na próbę. No jedna z przyjaciółek bardzo zachęca do tego, żeby to zgłosić, coś zrobić, powiedzieć tacie, zareagować, a ta ofiara czuje się zawstydzona, chce się wycofać. Ta dynamika właśnie ich przyjaźni pod wpływem tego wydarzenia zaczyna się zmieniać.
0: Sad Girls to tytuł tego filmu. Rekomendacja wiekowa 16+. A filmy dla dorastających kinomanek i kinomanów na festiwalu Młode Horyzonty.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Świat to nie jest miejsce dla miłych ludzi.
3: Świat to czasami w ogóle nie jest miejsce dla ludzi.
2: Ale za to pełen jest świetnej literatury.
3: 5 książek o mrocznej stronie rzeczywistości.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Po reklamie.

Swój bieg przez Stany Tomek Sobania wyruszył 10 maja z San Francisco, potem Minnesota, Iowa, Kansas, Oklahoma i słynna droga 66. Na kolejną rozmowę z ultramaratończykiem zapraszam już za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Powrót do przeszłości. Biegniemy z Tomkiem Sobanią przez Stany, Montana, Dakota i bawoły. Minnesota. Zjadłeś tam 33 banany? Sam?
2: Na całej tej wyprawie?
1: No nie, no tak gdzieś znalazłem w twoich notatkach.
2: Tak, tak. No ja, wiesz co, a ja myślę, że to było zdecydowanie więcej. My mieliśmy system dnia, w którym ekipa dbała o to, co będę jadł i na pewno owsianek było 50, a właściwie 49, bo codziennie rano jadłem owsiankę. Jadłem też bardzo dużo ryżu, łososia, grillowanych warzyw, kurczaka, wołowinę. A wieczorowiny właściwie nie jadłem, jakoś tak w Stanach rządzi wołowina, kurczak, więc to tak, to było bardziej to.
1: Ale co, przede wszystkim białko, białko, białko?
2: Nie, bardziej węglowodany, ale no, wiadomo, musiałem też dużo białka uzupełniać, bo mięśnie są uszkodzone przy takim wysiłku i nawet nie tyle w trakcie biegania, co po wysiłku musiałem zawsze nadrobić białko.
1: A powiedz, czym się posilałeś w wagonie restauracyjnym w stanie Iowa?
2: O, ty dotarłeś do takich informacji, no proszę. My byliśmy w Iowa w tym wagonie restauracyjnym, który jest częścią Muzeum Kolejnictwa i byliśmy tam dzięki wspaniałemu człowiekowi imieniem Ogi. Ogi to jest wolontariusz w tym muzeum, którego ja przez zupełny przypadek poznałem, bo wbiegłem na teren muzeum, licząc, że będę mógł cokolwiek tam zobaczyć, a okazało się, że dzisiaj ono jest zamknięte. I Ogi zrobił dla mnie, dla mojej ekipy wyjątek, zabrał nas tam do środka, zaprowadził do tego wagonu restauracyjnego z czasów II wojny światowej. Potem pokazał nam całe tak naprawdę muzeum i to był jeden z ciekawszych ludzi, których spotkaliśmy na trasie.
1: Dobrze, to teraz dalej. Kansas. W twoich notatkach jest, że tam były węże i chmury. Mniej smaczne
2: tak.
1: Tematy.
2: No na szczęście to nie były jadowite węże, ale tak, trafiłem na węża oczywiście. Już wymęczony, nawet nie zauważyłem, że to jest wąż i zatrzymałem się z piskiem butów tuż przed nim. No i tak, chmury opadało, to był bardzo trudny dla mnie maraton, nie wiem nawet dlaczego, ale bardzo trudno mi się biegło i na domiar złego nam się śpieszyło, bo musieliśmy dojechać w kolejne miejsce. I jeszcze jedna ciekawostka, dojeżdżając do Kansas City, zobaczyłem na mapie, że Kansas nie jest Kansas. Kansas City jest w Missouri i mało brakowało, a jakbym przebiegł mój maraton nie w tym stanie, co trzeba i to by się skończyło tym, że musiałbym pewnie się później cofać. I teraz Marek, wyobraź sobie, że jesteśmy już tam pod Nowym Jorkiem, nagle okazuje się, że jeszcze jeden stan w środku Ameryki nie jest zaliczony.
1: Katastrofa. No to jednak dalej po Kansas, Oklahoma, zahaczyłeś tam o słynną trasę 66.
2: Tak, tak. W Tulsie w Oklahomie biegłem po Route 66. To jest to samo miejsce, to samo miasto, przez które ja już kiedyś biegłem, bo jak biegłem przez USA, dokładnie tak samo biegłem po drodze 66 przez Oklahomę. No i tak, i to był moment, w którym znów na tę trasę trafiłem.
1: Ale długo biegłeś 66, czy tylko tak się przywitałeś?
2: Biegłem nią dosłownie przez 2 godziny, więc to był bardzo miły fragment, chociaż wcześniej spędziłem na niej 2 miesiące, więc to było, podczas biegu przez USA to było zupełnie inne doświadczenie.
1: Dokładnie, kultowa trasa, nie tylko dla tych zmotoryzowanych, jak się okazuje. Na kolejne przygody Tomka po kolejnych stanach zapraszam za chwilę. Zostańcie z nami.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
14: RMF Classic. Muzyka do pracy, myślenia i nic nie robienia.

50 maratonów w 49 dni w 50 stanach na 250 lat niepodległości USA. Tomek Sobania przebiegł przez Stany. A Teksas w okularach i w kapeluszu? A Luizjana to dom wschodzącego słońca, rzeczywiście? A Kentucky to walka z mięśniami? A w Chicago spotkanie z Polonią? Opowie o tym już za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: 49 razy 50 razy 50, czyli 49 dni, 50 maratonów w 50 stanach na 250 lat niepodległości USA. W czasie biegania towarzyszyła ci muzyka w okularach?
2: Tak, tak. To jest ciekawe bardzo, ale dzisiejsza technologia pozwala na to, żeby biegać, nagrywać, rozmawiać przez telefon, czy słuchać muzyki z okularów przeciwsłonecznych. Ja sobie kupiłem takie okulary w San Francisco i one mi później towarzyszyły przez długi czas. Dużo fajnych nagrań mam na tych okularach. Nie wspominałem o tym, ale w Yellowstone trafiłem na niedźwiedzia i gdzieś tam w przybłysku świadomości kliknąłem na przycisk na okularach i to się nagrało.
1: Cudownie. A radio też odbierasz przez te okulary, RMF Classic?
2: Niestety nie, ale jakbym sobie włączył online, to na pewno myślę, że mógłbym sobie posłuchać.
1: Wszystko przed tobą, ale co przed tobą, to dopiero w ostatniej części naszego spotkania będziemy zdradzać. A teraz jeszcze o tych okularach. W Teksasie biegłeś i w okularach, i w kapeluszu?
2: Tak. W Teksasie dołączył nas taki duży polski influencer i on pojawił się w takim plastikowym kapeluszu i później był tak dobry, że jak grzało teksańskie słońce, a ja akurat byłem bez ekipy i bez czapki, bo wcześniej to słońce nie grzało i mi się wydawało, że już tak zostanie, to on mi dał ten swój kapelusz i tak biegliśmy razem przez Dallas w Teksasie. Ja w kowbojskim kapeluszu i w moich okularach, z których grała mi muzyka.
1: No to dalej trochę muzyki. Louisiana. Dom wschodzącego słońca? Wstałeś o świcie?
2: Wstałem o świcie, dlatego że w Luizjanie było bardzo gorąco i jak mówię bardzo gorąco, to te upały, które były w Polsce jakiś czas temu, to jest nic.
1: Przebiegłeś przez Nowy Orlean, gdzie miał stać ten dom ze słynnej pieśni wszechczasów, Dom wschodzącego słońca, The House of the Rising Sun.
2: Nie dotarliśmy aż do Nowego Orleanu, ale byliśmy w innym ciekawym miejscu. Byliśmy w najstarszym mieście Luizjany, Natchitoches. Są miejsca w Luizjanie, w których widać plantacje bawełny, dawne plantacje, na których pracowali niewolnicy. Tego tam jest bardzo dużo.
1: No to mniej wesoło. Kentucky. Piszesz, walczę z kontuzją mięśnia czworogłowego. Prawdopodobnie jest naderwany. Nie wiem, jak to możliwe, ale mimo bólu biegnie się dobrze. I co to była? Adrenalina?
2: Myślę, że to było połączenie, wiesz, czegoś takiego, że ja z jednej strony jestem właśnie na adrenalinie, pomaga mój fizjoterapeuta, ja brałem też leki przeciwbólowe już wtedy, a z drugiej strony mój organizm jest na tyle odporny, że naprawdę przeróżne sytuacje już przerabiałem i zawsze potrafiłem przejść dalej. I no i to było ciekawe doświadczenie, codziennie wstawać, biec pomimo bólu i dalej wiedzieć, że ja jeszcze jestem w stanie to zrobić.
1: No i można wpaść w ramiona w Illinois, Chicago, wpadłeś w ramiona Polonii. Dosłownie, dosłownie w ramiona, widziałem.
2: Tak, ja muszę powiedzieć, że Polonia w Chicago jest, nie mówcie tego innym Polakom w Stanach, ale w Chicago Polonia jest najlepsza. I to nie tylko dlatego, że jest największa. Ja po prostu spotkałem tam tylu życzliwych ludzi, którzy mi pomogli, którzy uwierzyli w mój pomysł, którym nie trzeba było dużo tłumaczyć, po co ja to w ogóle robię.
1: No nie mamy szans, abyśmy cię kiedykolwiek dogonili, nawet w tych aplauzach ramionami, ale przesunęliśmy się trochę po twojej części trasy maratonowej. Na wrażenia z mety i opowieści o problemach, między innymi z nogami, jeszcze zapraszam już za kilka chwil.
0: To jest Jasna strona świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Lista powróciła po wakacyjnej przerwie, a oto wyniki waszego pierwszego głosowania. W notowaniu 556 prowadzą
1: miejsce trzecie.
2: Muzyka do gry wideo Clair Obscur.
1: Miejsce drugie.
2: Ennio Morricone i temat do filmu Cinema Paradiso.
1: Miejsce pierwsze.
2: A liderem tego notowania jest Hans Zimmer i jego muzyka do filmu Duna, część druga.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Poczekalni odnajdziecie liczne nowości, a głosować możecie non-stop na rmfclassic.pl. Notowanie główne już dziś od godziny 18. Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
10: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
11: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.

Filadelfia i nie Forrest Gump, tylko Rocky, biegnący nad brzeżem, to idole Tomka Sobani. New York, New York. Dwa maratony w ciągu jednego dnia na finał. Na ciąg dalszy przygód biegnącego pomiędzy oceanami zapraszam po jasnej stronie świata już za chwilę.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Maratonowe życie Tomka Sobani w Stanach Zjednoczonych Ameryki. To cofnijmy się jeszcze raz w czasie. Filadelfia i nie Forrest Gump, tylko Rocky biegnący nad brzeżem. W górnym ujęciu, ty w tym dolnym, ale też nad brzeżem. Fajny pomysł na shortsa. Kto takie generował?
2: To mój filmowiec Piotrek, on jest bardzo zdolny naprawdę i razem ze swoją żoną, z Wiktorią, byli moimi filmowcami na tej wyprawie. Bardzo dobrą robotę zrobili, a właśnie w Filadelfii Piotrek zaplanował mi trasę mojego maratonu tak, żebym przebiegł przez te wszystkie słynne miejsca z Rockiego Balboa. I nie dość, że zaplanował to tak, żebym tamtędy przebiegł, to jeszcze powtórzył ujęcia z Rockiego i jak sam widziałeś na tej rolce, która jest u mnie na Instagramie, można zobaczyć, że właściwie dokładnie jeden do jednego wzorowaliśmy tamtą scenę i to dokładnie w 50 lat po premierze Rockiego.
1: Tak, i to się naprawdę lepi. Dzień przed metą, w dzienniku projektu czytamy, właśnie wyruszył, jest mega ciężko, dużo kontuzji, okropne przeciążenie organizmu i psychiki po tylu dniach biegania bez przerw, to nie ty pisałeś. To teraz wytłumacz, coś sobie tym bieganiem narobił.
2: Wiesz, wtedy to po prostu myślę, że byłem psychicznie tym mocno przecioranny, bo i wiesz, ile można, nie? Wstawać codziennie, robić coś ekstremalnie trudnego, dzień w dzień to samo, dzień w dzień jest coraz trudniej. Też sam fakt, że jednak, wiesz, mam na głowie taki wielki projekt, bo ja sam to organizuję, więc to jest tak, że wszystko, co się dzieje, ja jestem za to odpowiedzialny. Jest ekipa, no ale to ja jestem liderem, więc wydaje mi się, że wtedy to już po prostu to fizyczne zmęczenie i psychiczne się nakładało jedno na drugie i to tutaj było coraz trudniej.
1: Ale dobiegłeś. New York. Dwa maratony w ciągu jednego dnia na sam finał. Tak chciałeś, tak wyszło.
2: Tak. To był najpiękniejszy dzień mojego życia, jak dotąd. Naprawdę. A mówię tak tylko dlatego, że ja całe życie marzyłem o tym, że kiedyś będę, wiesz, takim sportowcem z prawdziwego zdarzenia. I tutaj to było. Pobijałem rekord świata. Byłem pierwszym człowiekiem w historii, który przebiegł 50 maratonów we wszystkich Stanach Ameryki w 49 dni. Wpadłem na Times Square z całą dużą ekipą ludzi, a na mecie czekała moja mama. A więc wszystko się udało. Wszystko było tak, jak tego chciałem. I wtedy też pomyślałem, że naprawdę warto było to wszystko wytrzymać.
1: Cudownie. Ponad 2000 kilometrów, ponad 2 miliony kroków, 7 par butów i ponad ćwierć miliona spalonych kalorii. To powinno było cię ostudzić, ale tak się nie stało. O niebywałym planie Tomka na przyszły rok porozmawiamy w ostatniej części naszego spotkania. Zostańcie z nami.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tosti, muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku świat jak z zielnika, hokejowy początek sezonu. Sprawdzimy, jak bawiliście się na Brasswood Soundtracks, a Dominika Fejglewicz-Penarska opowie nam, czym jest swobodny spektakl.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Każda wielka zmiana zaczyna się

0: od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
4: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Po reklamie.

49 dni, 50 maratonów w 50 stanach to już dla biegacza ekstremalnego Tomka Sobani historia, choć zakończyła się trochę ponad 2 miesiące temu. Co teraz? 6 dni, 7 kontynentów, 7 maratonów i nowy rekord Guinnessa?

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Naszym gościem Tomek Sobania, biegacz ekstremalny. Jak bardzo ekstremalny, niech pochwali się sam.
2: To co, mam zdradzić mój następny plan?
1: Tomku, dobrze, to proszę wymienić swoje dotychczasowe projekty maratonowo-długodystansowe.
2: To pierwsze w 2018 roku 300 km w tydzień w Hiszpanii, później bieg przez całą Polskę z Zakopanego do Gdyni, potem trasa Częstochowa-Rzym, Gliwice-Barcelona, Chorzów, Stadion Śląski w Chorzowie do Grecji z powrotem, potem bieg przez Amerykę z Nowego Jorku do Kalifornii, no i teraz ostatnio w tym roku 50 maratonów w 50 Stanach Ameryki w 49 dni.
1: Nie mówiłem, że więcej biega niż chodzi. Początkiem przyszłego roku chcesz pobić rekord świata w maratonach na wszystkich kontynentach. 6 dni, 7 kontynentów, 7 maratonów i nowy rekord księdze Guinnessa. Tłumacz się.
2: A, no to jest mój kolejny plan. Zresztą rozmawialiśmy już o tym, Marek, i bardzo liczę, że z twoimi doświadczeniami w Australii uda mi się tam coś ciekawego zorganizować. No i właśnie w Australii chcę wystartować w przyszłym roku, w lutym, w Sydney pod Operą rozpocząć bieg, w trakcie którego przebiegnę maraton na każdym kontynencie w najkrótszym czasie dotychczas. Jak ktoś sobie spojrzy na mapę świata, to zrozumie, na czym to wszystko polega. Kontynentów jest 7. Startując na Antarktydzie, polecę do Azji, z Azji do Afryki, z Afryki do Europy, a potem skok przez ocean do USA, stamtąd do Rio de Janeiro i finał na Antarktydzie.
1: Australia to pikuś, oczywiście pomogę ci tam w organizacji, ale największy problem jest z Antarktydą i wydajnością silników odrzutowców, które mogą nie wyrobić normy, której oczekujesz, bo to jest wyzwanie bardziej logistyczne niż czysto sportowe. Tu w grę wchodzi przede wszystkim pogoda na tej Antarktydzie.
2: No tak, tutaj to jest coś, co mnie trochę martwi, bo o ile zwykle najwięcej zależy ode mnie, od mojej głowy i od moich nóg, tak tutaj na wszystko, co mogę zrobić, to najlepiej jak możliwe to zaplanować, a później liczyć na łódź szczęścia, na to, że pogoda pozwoli dolecieć na Antarktydę, zrobić tam maraton i wrócić. No, planuję to wszystko, szanse są spore. To też oczywiście kosztuje ogromne ilości pieniędzy, więc szukam teraz partnerów, rozmawiam z różnymi sponsorami. Ostatni bieg w 50 Stanach był bardzo medialny, więc teraz jest trochę łatwiej, ale dalej trzeba dużo pomocy. Jeśli ktoś chciałby zostać częścią tego mojego projektu albo znałby firmę, która chciałaby w takim projekcie wziąć udział, to bardzo się polecam.
1: Wspierajmy, trzymamy kciuki w obu dłoniach. Życzymy okna pogodowego na Antarktydzie i optymalnego ułożenia trasy dookoła świata, bo nogi to raczej wytrzymają. Przypomnę, moim gościem był Tomasz Sobania, który więcej biega niż chodzi, który od 2018 roku realizuje ekstremalne projekty biegowe. Go with the flow, mate.
2: Dzięki.
0: To była jasna strona świata.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Po reklamie.

0: W radiu RMF Classic pora na 557 już notowanie listy przebojów muzyki filmowej. Dziś 13 września, przed nami drugie w tym sezonie wydanie LPMF-u, a sezon to wyjątkowy, bowiem jesteśmy z wami wspólnie. Ja, Tytus Hołdys w Warszawie.
1: I Jadwiga Polus w Krakowie. Witam was bardzo, bardzo gorąco. No i poza połączeniem radiowym łączy nas miłość do muzyki filmowej, miłość, którą oczywiście współdzielimy również z wami, bo to wy, nasi słuchacze, decydujecie w końcu o brzmieniu każdej kolejnej listy przebojów. A jej dzisiejsze brzmienie będzie naprawdę bardzo ciekawe.
0: Właśnie, Jadwiga, pozwól proszę, że na początek może przytoczę statystyki tegoż wydania. Otóż dziś przed nami 11 awansów i 9 spadków. Będą nowości, będą też i debiuty, jak i spektakularne wręcz powroty z poczekalni. Od takiego powrotu rozpoczynamy ten dzisiejszy wieczór z najpiękniejszą muzyką filmową. Wojciech Kilar i jego Dracula, kompozycja Vampire Hunters i miejsce 20.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 20.

0: Wojciech Kilar i jego znakomita ścieżka dźwiękowa do filmu Dracula w reżyserii Francisa Forda Coppoli to zdecydowanie jedna z najbardziej udanych ekranizacji powieści Brama Stokera. Kino stylowe, bardzo sprawnie nakręcone, równie dobrze zagrane. Przecież tytuł wspomnijmy słuchaczom: Keanu Reeves w obsadzie Winona Ryder, Gary Oldman jako tytułowy hrabia Dracula, no i Anthony Hopkins w roli Abrahama Van Helsinga.
1: Sir Anthony to oczywiście wybitny aktor, dwukrotny zdobywca Oscara za rolę i w Milczeniu owiec, ale też i w dramacie Ojciec. Natomiast ostatnio Anthony Hopkins zaskoczył nas swoją stroną muzyczną. W wieku 88 lat wydał bowiem swój pierwszy w życiu album. Jest to wydawnictwo z jego autorskimi, klasycznymi kompozycjami wykonanymi tutaj przez orkiestrę pod batutą, uwaga, samego Gustavo Dudamela. Piękna jest to płyta, warto jest się z nią zapoznać bliżej, warto jest się z tak wrażliwą częścią artystycznej duszy Anthony'ego Hopkinsa spotkać.
0: Tak, ja się pod tym podpisuję, zresztą śledzę go na jego profilu na Instagramie i powiem ci, że jestem bardzo, bardzo zawsze miło zaskoczona jego mądrościami życiowymi. Warto też tam spojrzeć raz po raz. A my teraz spotykamy się równie z piękną muzyką, muzyką Abla Korzeniowskiego do dramatu Samotny mężczyzna. Dziś miejsce 19, więc drobny spadek o 3 pozycje.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 19.

0: 557. wydanie listy przebojów muzyki filmowej i powrót kompozycji z filmu Projekt Hail Mary do finałowej dwudziestki. Powrót, który mnie osobiście bardzo cieszy, bowiem jest to film, który w swoim charakterze, w swoim stylu czerpie z tych największych kinowych hitów lat 80. i lat 90. na ekranie Ryan Gosling oraz ten jego niesamowity kosmiczny towarzysz, bardzo zgrany duet. Autorem tej muzyki jest Daniel Pemberton. To jakże barwna postać świata kompozycji filmowej.
1: O tak, tak, to zgoda, tutaj tytuł. Daniel Pemberton był 2 lata temu gościem Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Porwał swoim występem krakowską publiczność, byłam wśród niej. Swoim głosem podbijał tematy z Króla Artura. W pewnym momencie chwycił również w dłoń gitarę elektryczną. W tym uniwersum muzyki filmowej jest to postać przez duże P. Do tej pory Daniel Pemberton nominowany do Oscara był tylko za jedną piosenkę, za utwór Hear My Voice z filmu Proces 7 z Chicago. Natomiast nie będzie większym zaskoczeniem chyba dla nas tytuł, jeśli pojawi się Oscarowa nominacja za tę właśnie partyturę, za muzykę do filmu Projekt Hail Mary.
0: Ja oczywiście za taką nominację bardzo trzymam kciuki, choć z tymi Oscarami to ogólnie różnie bywa. Bywa bardzo ciekawie. Na przykład Joe Hisaishi, przecież wielki japoński kompozytor, do tej pory ani razu do Nagród Akademii nominowany nie był, a tu chyba jesteśmy zgodni, tak. Nominowany być powinien. Mm-hmm. Na szczęście mamy listę przebojów muzyki filmowej RMF Classic, mamy naszych słuchaczy i Joe Hisaishi przynajmniej w ten sposób za swój dorobek jest doceniany, choć dziś spory spadek jego muzyki z filmu Spirited Away w Krainie Bogów. Przed tygodniem miejsce 4, a dziś utwór The Return na miejscu 17.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 17.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Po reklamie.
0: Posłuchaj kina w liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic.

0: Posłuchaj kina w liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Słuchacie 557 notowania LPMF-u. Przed chwilą muzyka z filmu Spirited Away w notowaniu. Spirited Away w Krainie Bogów, a więc muzyka Joe Hisaishiego dziś na miejscu 17. Joe Hisaishi kilka lat temu podpisał kontrakt z prestiżową wytwórnią Deutsche Grammophon. Wydana pod tym szyldem płyta z muzyką ze słynnych animacji studia Ghibli wygenerowała ponad 200 milionów odtworzeń w streamingu. No i krążek ten trafił na szczyt amerykańskiej listy muzyki klasycznej, bijąc przy tym rekord sprzedaży winyli i wszedł do zestawienia 100 najpopularniejszych albumów w Stanach Zjednoczonych.
2: A niedawno kontrakt ten został przedłużony, co oznacza, że w najbliższych latach doczekamy się kolejnych wydawnictw z nowymi symfonicznymi wersjami jego kultowych ścieżek dźwiękowych. Fani twórczości Joe Hisaishiego są na pewno z takiego obrotu spraw bardzo zadowoleni. Ja na przykład jestem bardzo, choć mój portfel zdecydowanie mniej.
1: Ale ty to zobacz, zarówno ty i ja jesteśmy fanami muzycznego dorobku Jamesa Hornera, nieodżałowanego kompozytora. Kochamy jego muzykę, kochają ją także nasi słuchacze, słuchacze Radia RMF Classic i listy przebojów muzyki filmowej. No i dziś na miejscu 16 James Horner właśnie i jego muzyka do filmu Avatar.
0: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 16.

0: Mój ukochany, nasz ukochany James Horner. Zawsze ci będę, Jadwiga, zazdrościł tego spotkania z Jamesem Hornerem.
1: Sama to sobie zazdroszczę.
0: To była muzyka do filmu Avatar. Oczywiście ścieżka nominowana do Oscara. Za kolejne muzyczne odsłony tej kosmicznej już sagi odpowiadał bliski współpracownik, a prywatnie również wielki przyjaciel Jamesa Hornera, Simon Franklin. Awatary do tej pory powstały 3. Czy będą kolejne? Tego jeszcze nie wiemy. James Cameron ciągle szuka kolejnego filmowego projektu dla siebie. Co by to w finale nie było, na pewno będzie o takiej produkcji głośno. W Radiu RMF Classic słuchacie 557 już wydania listy przebojów muzyki filmowej, jedynej takiej listy przebojów w Polsce.
1: Tę listę układacie wy, nasi drodzy słuchacze LPMF-u, to wy decydujecie o tym, jak LPMF brzmi, jaki ma styl, czy pojawia się dużo nowości, czy też wolicie klasykę kina. Czekamy na wasze muzyczne propozycje. Nasz adres mailowy to lista@rmfclassic.pl. Ten adres jest dostępny i dla mnie, i dla Tytusa. Głosować z kolei możecie na naszej stronie internetowej www.rmfclassic.pl. Szczegóły i cały nasz serwis do głosowania znajdziecie właśnie pod tym adresem na podstronie dedykowanej liście. Są gorące nowości w rozpoczynającym się sezonie. Jest klasyka muzyki filmowej, są też mniej znane kompozycje, ale warte przesłuchania jest w końcu muzyka do gier wideo. W końcu ten świat coraz częściej dorównuje kompozycjom z dużego czy małego ekranu i w końcu też są utwory Hansa Zimmera.
0: I teraz w liście przebojów dziś Hans Zimmer po raz pierwszy, zapewne nie ostatni, na razie miejsce 15, awans z miejsca 20, jego muzyka z wyścigowego obrazu F1 to temat główny z tej właśnie produkcji.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 15.

Przed tygodniem miejsce 9, dziś miejsce 14, a więc spadek to Mick Giacchino i jego muzyka do serialu Pingwin. Za tę ścieżkę dźwiękową jakże utalentowany kompozytor młodszego pokolenia otrzymał w zeszłym roku

0: Trzymamy kciuki za ten projekt, choć taka smutna wiadomość, premiera tego drugiego Batmana została niedawno przesunięta. Obecna data to luty 2028. Jadwiga, ty w ogóle lubisz Batmana?
1: Oj, Tytus, nie wiem, czy zdążymy do końca programu z tą odpowiedzią.
0: Mamy czas.
1: Oczywiście The Dark Knight i The Dark Knight Rises, a więc Mroczny Rycerz. Przede wszystkim dlaczego? No bo Batmana pokochałam za to, że jako superbohater w końcu pokazał swoją ciemną stronę. Stronę charakteru, rzecz jasna. Ta filmowa seria ma jeszcze jedną wartość, taką popkulturową. Historia Batmana ma taki niezwykły potencjał reinterpretacji. Bruce Wayne pozostaje tym samym człowiekiem, pamiętasz, traumatyzowane dziecko, potem milioner, detektyw, samozwańczy strażnik, ale w każdej dekadzie, w jakiej pojawiał się kolejny film, no widzieliśmy w nim kogoś znajomego, kogoś współczesnego, chociaż każdy reżyser pytał mu zupełnie coś innego. Na przykład Burton pytał, czy bohater i złoczyńca w jednej osobie to konieczność. No i tych pytań mogłabym przytoczyć dużo więcej, ale może jeszcze o brzmieniu Batmana pozwolisz?
0: Jasne.
1: I jeszcze więcej artystycznej wartości dodaje właśnie ta warstwa muzyczna tej serii. Elfman to dla mnie, no, muzyczny, gotycki bohater. Niemal operowy. Goldenthal, mistrzowski, komiksowy spektakl. Zimmer i Howard z kolei, no, to psychologiczny thriller. A Giacchino, zarówno ojciec i syn, którego słyszeliśmy przed chwilą, ponure kino. Kino tak zwane noir z różnymi tutaj takimi zagłębieniami gatunku. No i jeśli wspominałeś takie porównania abstrakcyjne, acz intrygujące, Tytus, to ja powiem tak. Batman to dla mnie taki popkulturowy Hamlet. Znamy bohatera, podstawowy mit, ale najciekawsze pozostaje pytanie, co zrobi z nim następny reżyser? Co ty na to?
0: Ja powiem tak, że nie mam nic do dodania. To była najpiękniejsza odpowiedź, jaką można było sobie zamarzyć na pytanie, czy lubisz Batmana, proszę bardzo. Wydaje mi się, że jakiś dobry esej mogłabyś na podstawie
1: tego napisać. Praca magisterska dla studentów filmoznawstwa. Mamy taki pomysł, może ktoś ją napisze.
0: Ja oczywiście też kocham Batmana, ale powiem krótko, że czekam po prostu na sequel z Robertem Pattinsonem. Czekam chociażby ze względu na muzykę. Liczę na to, że Michael Giacchino ponownie nas przeniesie swoimi dźwiękami do Gotham City. A my teraz przenosimy się do tego jakże zaskakującego świata przedstawionego w serialu Rozdzielenie. Daydream in Blue, piosenka z tejże produkcji, dziś na miejscu 13.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 13.

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
4: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Po reklamie.

0: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 12.
1: Zanim miejsce 12, to przypomnę, słuchacie 557 wydania Listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. No i przed nami kolejny piękny utwór Tytus.
2: Tak, ale też przy okazji zaskakujący spadek, bowiem spadek z miejsca drugiego. Taki cytat znalazłem. Franco Cristaldi, jeden z gigantów włoskiego kina i producent chociażby Amarcord, osobiście zaproponował maestro Morricone stworzenie muzyki do mojego filmu. Ennio początkowo odmówił, natomiast zmienił zdanie po przeczytaniu scenariusza. Gdy zadzwonił, że się zgadza, zadrżałem z emocji i niedowierzania. To był ogromny zaszczyt, choć dopiero zaczynałem, ten wielki człowiek potraktował mnie jak równego sobie. Mówił przy okazji premiery dokumentu o Ennio Morricone reżyser Giuseppe Tornatore, czyli autor Cinema Paradiso. Muzyka z tego filmu, czyli z filmu Cinema Paradiso, dziś na miejscu 12.

0: Ponadczasowa muzyka filmowa, klasyka srebrnego ekranu Ennio Morricone, jego Cinema Paradiso, muzyka do filmu w reżyserii Giuseppe Tornatore. Dziś miejsce 12, a więc spory spadek. Spadek z podium przed tygodniem to było wasze miejsce drugie.
1: No ja przypomnę, że ta relacja kompozytor-reżyser była naprawdę wyjątkowa w czasie produkcji tego filmu. Dla Giuseppe maestro na przestrzeni ponad 20 lat przygotował 13 ścieżek dźwiękowych. Jeśli chodzi o Cinema Paradiso, no to nie możemy zapominać tego, jak duży wkład wniósł ten film także syn Ennio Morricone, muzyki kompozytor Andrea Morricone. I to on, co może być dla niektórych zaskakujące, jest w dużej mierze odpowiedzialny za właśnie tę melodię, za temat miłosny z Cinema Paradiso. To piękna, ponadczasowa muzyka filmowa.
0: To jest coś, co naprawdę w liście kocham, że z jednej strony mamy do czynienia z taką klasyką filmowej kompozycji, zaś z drugiej strony dosłownie chwilę później zaskoczyć nas może zupełnie inny świat, zupełnie inne brzmienie, ale na tym polega między innymi siła tego gatunku, muzyczna siła dużego, jak i małego ekranu. Ten mały ekran już teraz to Biały Lotos, sezon 3, muzyka Cristobala Tapia de Vira, dziś miejsce 11.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 11.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
6: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: RMF Classic prezentuje pierwszą listę przebojów muzyki filmowej.
1: Jesteśmy na półmetku notowania 557 LPMF-u i my już z Tytusem wiemy, że po pierwszym powakacyjnym notowaniu słuchacze postanowili przetasować czołówkę notowania. Mamy nowego lidera, mamy spektakularny awans z 15 na 7 miejsce. To jeszcze przed wami, jest też zupełna nowość i to też jeszcze przed wami.
2: Tak, a dzisiaj słuchanie listy przebojów może się dodatkowo opłacić, ponieważ przygotowaliśmy dla was konkurs i nagrodę specjalnie dla miłośników naszej listy. Możecie zdobyć porcelanową filiżankę z naszym logo, z logo listy przebojów muzyki filmowej. Szczegóły za chwilę. Najpierw usłyszycie miejsce 10 i to jest awans. Jakiż to awans? Z miejsca 18. Blood Upon the Snow, Bear McCreary i Hozier. Muszę powiedzieć, że choć ten utwór pochodzi z gry, to spokojnie mógłby się świetnie odnaleźć na wielkim ekranie.
1: O tak, jego kompozytor Bear McCreary opowiadał, że pisząc ten utwór miał przed oczami głównych bohaterów gry, Kratosa i Atreusa, ojca i syna. I w tekście, jak usłyszycie piosenki, pojawia się niedźwiedź i wilk. Samotny niedźwiedź to symbol ojca. Wilk z kolei symbolizuje syna, który by przetrwać potrzebuje stada. A pod całym tym mitem, śniegiem i potęgą orkiestry, którą usłyszycie już za chwilę, no kryje się bardzo prosta historia. O ojcu, który uczy się dzień po dniu, jak pozwolić odejść swojemu synowi.
2: Bardzo
1: 8 trudne. Miejsc w górę i to nas bardzo cieszy, Tytus, prawda?
2: Oczywiście.
0: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 10.

0: Jedno miejsce w dół, ale wciąż bardzo wysoko. 9 jest Hans Zimmer i temat z filmu Interstellar. I to jest scena, w której czas staje, no właśnie, staje się właściwie jednym z bohaterów filmu. Na planecie Millera godzina oznacza około 7 lat na Ziemi. No i Zimmer tą wizją muzyczną wpisuje się w wizję reżysera, nie próbuje więc jedynie podnosić im napięcia. Jego muzyka nieustannie przypomina, że każda sekunda ma swoją cenę.
1: A nad całą tą partyturą dominuje instrument dość niezwykły dla wielkiego filmu science fiction, a mianowicie kościelne organy. I za tę odważną decyzję kompozytora należą mu się laury. Dzięki tej małej, ważnej decyzji kosmos u Zimmera jest bezkresny, ogromny i tajemniczy. I też powiem, bo ostatnio mi wyskoczyła taka rolka na Instagramie, gdzie Hans Zimmer sam przyznaje, że to właśnie muzyka do Interstellar jest jego ulubioną ścieżką dźwiękową.
0: A to mamy teraz potwierdzenie też wyboru słuchaczy. No a teraz z 6 na 8 miejsce LPMF-u spada piosenka Woodkida. I tutaj spotkało się dwóch artystów, którzy muzykę i obraz traktują jak jedno ciało. Lubimy takie połączenia. Woodkid, czyli Joan Lemoine, zanim zdobył wielką popularność jako muzyk, pracował jako reżyser teledysków czy też wideoklipów. A Hideo Kojima buduje gry, projektuje gry właściwie jak autorskie kino i to spotkanie przy Death Stranding 2 przyniosło znakomity efekt końcowy.
1: To the Wilder, ta piosenka ma w sobie coś z pieśni drogi, jest przestrzeń, jest melancholia i taki niepokój związany z tym, co czeka za horyzontem. Dwa miejsca w dół to wasz numer 8.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 8.

0: Wysłuchaliście jednego z dwóch największych awansów tego notowania. Z 15 miejsca na 7. Ludwig Göransson i muzyka do Odysei.
1: Po Tenet i oscarowym przecież Oppenheimerze Göransson po raz kolejny spotkał się na planie z Christopherem Nolanem. Tym razem skala jest dosłownie homerycka. Cały album układa się tutaj w muzyczną mapę podróży Odyseusza, a Chasing the Escaping Sun, ta właśnie kompozycja, znajduje się niemal u tej podróży kresu. Jest w tej muzyce jakaś determinacja, by podążać przed siebie, ale również słyszymy trud człowieka, który bardzo długo szuka swojej drogi do domu. Doceniliście tę muzyczną opowieść i proszę, w tydzień 8 miejsc w górę.
0: Bardzo, bardzo ciekawe zmiany w liście przebojów muzyki filmowej. No ale obiecaliśmy wam także konkurs dziś do wygrania, coś, czego nie znajdziecie w zwykłym sklepie, nawet w internecie. Porcelanowa filiżanka z logo listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Naprawdę drobiazg, ale bardzo cenny. A ponieważ ta kolekcjonerska filiżanka zobowiązuje do chwili zatrzymania i zasłuchania, my to bardzo lubimy z Tytusem, no to pytamy was, przy którym utworze z dzisiejszego notowania chcielibyście usiąść właśnie z taką filiżanką i na kilka minut po prostu wyłączyć cały świat.
1: Ale żeby nie było tak łatwo, nie wystarczy sam tytuł. Napiszcie proszę nam w kilku zdaniach, dlaczego właśnie ta muzyka. Może przywołuje wam na myśl jakiś konkretny film, osobę, miejsce, a może po prostu taka muzyka sprawia, że wszystko na moment zwalnia. Czekamy na wasze wiadomości. Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy naszą porcelanową filiżanką LPMF-u. lista@rmfclassic.pl to nasz adres.
0: Tak, a teraz już czas na listowy debiut tego notowania. Posłuchajcie.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Uwaga, nowość!

0: To było wasze, drodzy słuchacze, miejsce szóste i prawdziwy debiut w liście przebojów muzyki filmowej. To od razu debiut w pierwszej dziesiątce. Piosenka, którą znamy od ponad 40 lat, tutaj w zupełnie innym, takim prawdziwie soulowym świetle.
1: Tak, The Air Tonight, Phila Collinsa, śpiewa Judith Hill, i tę wersję przygotowano dla serialu Małe Ogniska, którego akcja rozgrywa się w latach 90., a producentami tego nagrania byli Isabella Summers z Florence and the Machine oraz Mark Isham, współautorzy muzyki do tego serialu. I świetnie pasuje do filmowej historii, muszę przyznać, historii, w której pod powierzchnią idealnego życia naprawdę tli się ogień. Słuchacie notowania 557 LPMF-u i już za chwilę wracamy do was z miejscem piątym.
2: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
9: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15:00.
10: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
11: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
1: Po reklamie.

0: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce piąte.
1: 557 wydanie listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Pora na wspomniane miejsce piąte. Spadek z podium. Zaskoczyło mnie to, nie ukrywam. Lumière, Lorient Testard i Alice Duport Percier to wielki muzyczny fenomen ostatnich miesięcy, a przecież jeszcze nie tak dawno Lorient Testard był kompozytorem praktycznie nieznanym szerokiej publiczności. Jego muzyka do gry Clair Obscur Expedition 33 zaczęła jednak żyć daleko poza światem tej znakomitej swoją drogą gry.
2: Może dlatego, że jest w tym taka francuska elegancja, jakaś powściągliwość, również poczucie przemijania, bardzo ważne dla całej opowieści zamkniętej w Clair Obscur. Dwa miejsca w dół, ale nadal bardzo, bardzo wysoko.

0: Uf, zdążyłem zaskoczyć ze smoka. O jedno miejsce wyżej. John Powell i Test Driving Toothless. Dla Johna Powella filmowa wersja, jak wytresować smoka, była nietypowym zadaniem. Mimo wszystko musiał wrócić do świata, dla którego 15 lat wcześniej napisał jedną ze swoich przecież najbardziej cenionych partytur, ale tym razem nadać jej skalę odpowiadającą filmowi aktorskiemu.
1: Tak, i nie zrezygnował z tego, co działało wtedy, a więc pięknych, szerokich melodii, celtyckich barw, no i tej ogromnej, bardzo rytmicznej i energetycznej orkiestry. Ten temat naprawdę pobudza krew, jakoś wszystko staje się takie bardziej energiczne. Z siódmego na trzecie. To z kolei kolejny bohater naszego notowania, moi drodzy. Hans Zimmer wraca na podium z utworem, który ma już 16 lat. A zaczyna się bardzo niepozornie, bardzo cichutko, kilka akordów, powtarzany puls. No i muzyka, która rośnie tak cierpliwie, chciałoby się rzec, albo niecierpliwie dla innych, że często nawet nie zauważamy momentu, w którym zaczyna nami całkowicie rządzić.
0: Jadwiga, to co mówisz bardzo pasuje do Incepcji, czyli filmu o kolejnych poziomach snu i właśnie o upływie czasu. Tak, przyznaję, Zimmer znakomicie buduje

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Świat jak z zielnika, hokejowy początek sezonu. Sprawdzimy, jak bawiliście się na Brasswood Soundtracks, a Dominika Fryglewicz-Pennarska opowie nam, czym jest swobodny spektakl.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Klasyka, która uspokaja.

0: reklama.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.
5: Operowa niedziela w RMF Classic. Do krainy śpiewu zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
6: Jowita Dziedzic-Golec, dobry wieczór, witam w operowej niedzieli. Tydzień temu wspominaliśmy Luciano Pavarottiego i słuchaliśmy jego cudownego, niezapomnianego głosu. Dziś też będzie wspomnienie, bo wrzesień to akurat dwie bardzo ważne rocznice w operowym świecie. We wrześniu odszedł Pavarotti, ale też odeszła Maria Callas. W środę minie 49 lat od jej śmierci. Dlatego przyniosłam dziś ze sobą album, do którego bardzo lubię wracać. Dwupłytowe wydawnictwo zatytułowane The One and Only. Wydawnictwo, na którym zebrano wszystkie najwspanialsze wykonania Callas. Callas, która umarła mając zaledwie 53 lata. To naprawdę niewiele. A od kiedy sama jestem już po 50 urodzinach, czuję to jeszcze bardziej. Jej życie do samego końca było tematem wielu plotek, a i skandale, o które ją oskarżano, obiegały cały świat. Dla sceny przeszła niewiarygodną metamorfozę. Zapamiętano ją przecież jako piękną, smukłą ikonę stylu, której wizerunki zdobiły okładki najpoczytniejszych magazynów. Trudno uwierzyć, że tak nie było od samego początku. Mimo ogromnych kompleksów, jednego była jednak zawsze pewna. Swojego talentu. Śpiew Callas do dzisiaj elektryzuje. Natomiast rozpoznawalna barwa głosu sprawia, że nie można jej pomylić z żadną inną śpiewaczką. Dysponowała olbrzymią rozpiętością skali, od niskiego kontraltu po najwyższą koloraturę. Taki głos dawał wyjątkowe możliwości, a przy talencie scenicznym to już w ogóle był prawdziwym skarbem. Bo jak pisze Anne Edwards w jednej z ostatnich biografii legendarnej diwy, każde z kilkudziesięciu nagrań pozostawionych przez Callas jest jak otwarte okno, przez które do pokoju wpływa życie. Życie ma swoje liczne wady. Miała je również kobieta, Maria Callas. Jednak życie toczy się naprzód, trwa. Tak jak trwać będzie Callas, niezapomniana, jedyna w swoim rodzaju, na zawsze primadonna assoluta. Zresztą bardzo gorąco polecam przy okazji tę książkę, Maria Callas, primadonna stulecia, książkę wydaną przez wydawnictwo Znak, bo czyta się ją naprawdę śpiewająco. Posłuchajmy zatem albumu z najsłynniejszymi wykonaniami Marii Callas, a szczegóły i spis utworów, które zaraz zabrzmią, można znaleźć jak zawsze na naszej stronie internetowej w zakładce Operowa Niedziela. Ja zdradzę tylko jeszcze, że zaczniemy od przepięknej arii O mio bambino caro z opery Gianni Schicchi, oczywiście w wykonaniu Marii Callas. Zapraszam na ponad 2 godziny z jej pięknym głosem.